0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, mobile. Witajcie dziś w programie Nówki po szkodzie całkowitej. Tak, tak, to możliwe, o co chodzi, już szczegóły za moment. I nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów. Arek Włodarski, startujemy.
2: Autoradio.
1: Od 7 lipca w Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe rygorystyczne wymagania dotyczące wyposażenia samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Od tego dnia każdy nowy model samochodu musi być wyposażony m.in. w nowe elementy. Zaawansowany system awaryjnego hamowania, system ostrzegania przed rozproszeniem i brakiem uwagi kierowcy, w system asystenta utrzymania pasa ruchu oraz udoskonaloną ochronę pieszych przy zderzeniu z przodem pojazdu. Wszystkie te rozwiązania mają jeden cel: ograniczyć liczbę wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo na europejskich drogach. Nowe obowiązkowe wyposażenie obejmuje wszystkie nowo homologowane i świeżo zarejestrowane nowe modele samochodów, przypomnę, od 7 lipca bieżącego roku. Teraz auta jak nowe, tyle że po szkodzie całkowitej.
2: Aktualności.
1: Tylko w 2024 roku z USA do Europy wyeksportowano ponad 300 tysięcy używanych pojazdów, z czego około 220 tysięcy po szkodzie całkowitej. Według danych USA są trzecim najczęstszym krajem, przypomnę, pochodzenia używanych aut importowanych do Polski. W pierwszym kwartale tego roku sprowadzono stamtąd ponad 30 tysięcy używanych pojazdów. A w ramach śledztwa o kryptonimie Nimersat prokuratura europejska opisała mechanizm sprowadzania do Unii poważnych uszkodzonych aut zza oceanu. Są one kupowane na aukcjach, transportowane do Europy, naprawiane jedynie pobieżnie, a następnie sprzedawane klientom jako pojazdy bezwypadkowe, mimo różnych bardzo poważnych wad, jak na przykład uszkodzone systemy bezpieczeństwa, brak poduszek powietrznych czy poważne naruszenia konstrukcji samochodów.
2: Autoradio.
1: Często procederem zajmują się też siatki przestępcze. Na przykład w Litwie policja doszła do tego, że sprzedały one co najmniej 16,5 tysiąca takich pojazdów o wartości około 144 milionów euro. Szacowane straty z tytułu niezapłaconych podatków i ceł wyniosły co najmniej 31 milionów euro. Do tego należy doliczyć koszty następcze, czyli te wynikające z wypadków, szkód spowodowanych przez niesprawne auta lub niezbędnych do wykonania w nich napraw. Sprawa Nimersat oraz inne europejskie śledztwa pokazują, że oszustwa na rynku aut używanych nie są marginalnym zjawiskiem, ale doskonale zorganizowanym międzynarodowym biznesem, także przestępczym. Szczególnie niepokoi fakt, że w wielu przypadkach auta te otrzymywały dokumenty dopuszczające do ruchu mimo poważnych wad technicznych. W niemieckich mediach opisywano przypadki postępowań wobec rzeczoznawców i diagnostów podejrzewanych o wystawianie fałszywych raportów i ekspertyz lub potwierdzanie sprawności pojazdów, których nigdy nie badali. Arek Włodarski, dziękuję. Bezpiecznej drogi.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Legnica otrzyma prawo użytkowania wieczystego działek przy ulicy Kolejowej. Wałbrzych i zakaz używania komórek w szkołach. Za chwilę komentarz. I 43. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych imienia Aliny Obidniak.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Tym razem na wędrówkę po regionie wyruszamy ze stolicy Karkonoszy, gdzie w najbliższy weekend rusza 43. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. To wydarzenie gromadzi rokrocznie tłumy mieszkańców i turystów, a w tym roku repertuar przebogaty. O szczegółach dyrektorka teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, Katarzyna Sołtys.
3: Widzimy się na Placu Ratuszowym, ale też przy Bramie Wojanowskiej, gdzie tradycyjnie zawsze zaczynamy festiwal w piątek paradą. I drodzy Państwo, no nie sposób po kolei wymieniać wszystkich punktów w programie. Zapraszam Was, żebyście zaglądali oczywiście na naszą stronę. Natomiast tak, żeby Wam zrobić takie preludium, jakiś przedsmak, no to będą wielkie formy zwierząt, owadów i zwierząt z oceanu. Będą pokazy z ogniem, będą pokazy UV. Do tego mnóstwo działań performatywnych, zaskakujące pojazdy, które będą się pojawiać. Będą się pojawiać koncerty, będzie się pojawiać masę działań związanych z nowym cyrkiem. W przestrzeniach miejskich zobaczycie instalacje artystyczne, teatralne, które będą Was zaskakiwać na przestrzeni ulicy na przykład. Więc oprócz tego oczywiście strukturalne, prawdziwe spektakle teatrów ulicznych z formacjami z Niemiec, Czech, z Włoch, no i oczywiście z Polski, więc bądźcie z nami między 10 a 12 lipca na Placu Ratuszowym na Waszym Festiwalu Teatrów Ulicznych.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Gmina Legnica otrzyma prawo użytkowania wieczystego 3 działek przy ulicy Kolejowej. W zamian wygasi zaległości podatkowe i odsetki PKP SA.
4: Są to działki tuż obok dworca kolejowego. Gmina otrzyma prawo własności nieruchomości posadowionych na tym gruncie. Miasto zamierza wyburzyć budynki. Teren posłuży do poszerzenia multimodalnego centrum przesiadkowego. Zgodę na przejęcie działek wyraziła Rada Miejska w Legnicy jednogłośnie na czerwcowej sesji. Dodatkowy teren umożliwi rozbudowę powstającego centrum przesiadkowego i stworzenie dodatkowej infrastruktury. Ułatwi także zastosowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych. Kolejowa spółka wystawiła do przetargu także liczącą 70 arów działkę między ulicami Wrocławską i Bracką. To teren przeznaczony pod usługi. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: To bardzo dobra decyzja, tak przyjętą pod koniec ubiegłego tygodnia przez Sejm ustawę o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach, skomentowała odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Wałbrzycha Anna Elżbieciak.
5: Warto zaznaczyć, że Anna Elżbieciak-Stec to pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Ustawę ocenia jako potrzebną nie tylko w kontekście skupienia uwagi na nauce, ale też niemal powszechnego zjawiska hejtu w polskich szkołach. Uważa jednak, że przepis, żeby był skuteczny, powinien być rozszerzony także o szkoły średnie.
6: Zdecydowanie tak. Natomiast ja już powtarzałam to kilkakrotnie. Uważam, że telefon komórkowy jest urządzeniem, które powinno służyć do komunikacji. Natomiast młodzi ludzie zapomnieli o tym, że dla nich, ich zdaniem, ono służy do czegoś zupełnie innego. Myślę, że powinniśmy też wdrożyć, czy też ministerstwo powinno wdrożyć takie zmiany, do czego służą urządzenia cyfrowe. Trochę jesteśmy za bardzo wrzucani w wykorzystanie tych nowoczesnych technologii, a nie zaczynamy od podstaw, czemu służą i jak z nich bezpiecznie korzystać.
5: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent Wałbrzycha, która podkreśla, że największą pracę w kwestii wdrożenia nowych przepisów muszą wykonać nie dzieci i młodzież, a dorośli.
6: Chyba bardziej bym to oceniała w takiej perspektywie, będziemy konsekwentni w egzekwowaniu tego zakazu. Jeżeli nauczyciele, jeżeli rodzice, jeżeli pracownicy szkoły, generalnie rzecz ujmując, będą przestrzegali tego zapisu, kiedy można, kiedy ta sytuacja jest wyjątkowa, żeby dziecko mogło skorzystać z tego telefonu, to jeśli będziemy konsekwentni jako osoby dorosłe, to myślę rzeczywiście, że ten zakaz może dużo zmienić w życiu młodych ludzi.
5: Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i w przedszkolach obowiązywać ma od września w Wałbrzychu. Niektóre podstawówki i przedszkola mają takie zapisy w swoich statutach już od kilku lat. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Maturzyści wcześnie wstają, dzisiaj o 8.30 wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiet do patriotów. Wawel nie lubi upałów, częściowo zamknie się na wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maturzyści odliczają, o 8.30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś w maju powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
3: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
2: Takiej szansy nie będzie mieć około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Ci muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot. Maciej Kluczka.
4: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał: otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
5: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
4: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
6: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
2: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. I jeszcze ciekawy transfer polskiego piłkarza. Pomocnik reprezentacji Jakub Kamiński trafił do Benfiki Lizbona, podpisał 5-letni kontrakt. Benfica wykupiła Kamińskiego z niemieckiego FC Köln za około 20 milionów euro.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Niektórzy powiedzą, że jest rzeźko, niektórzy powiedzą, że jest chłodno, niektórzy powiedzą, że jest w sam raz, a my wiemy jedno. Ci, którzy wstają o tej porze, żeby sprawdzić, jaka jest temperatura na zewnątrz i ponarzekać, a później zrobić cokolwiek innego i robią to z własnej nieprzymuszonej woli, albo w ogóle to robią, bo muszą, to powinni mieć medal od państwa polskiego i dodatek do emerytury. Taka jest prawda, nie ma co się oszukiwać. No dobrze, zupełnie poważnie, Robert Miles teraz na dobry początek poranka. One and One, Radek Bajor. Dzień dobry, witajcie.

0: A zupełnie poważnie to tylko moglibyśmy powiedzieć jedno, od 12 teraz do 15 stopni na zewnątrz. Takie to temperatury w ciągu dnia też nie będzie jakoś najcieplej, od 19 do 22, plus dodatki jest taki, że padać dzisiaj nie powinno. Raz jeszcze kłaniamy się nisko, jest prawie 8 po 6.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: I wrócimy do was dosłownie za sekund 5 i będzie The Belza i I Wanna.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was

Obiecaliśmy Bowsa i Iwona, proszę bardzo, i było, a teraz piosenka, która jest jedną z piosenek z kanonu piosenek wakacyjnych, letnich, słonecznych, tylko słońca jak na lekarstwo, ale dyskretnie przypominamy słońcu, że dziewczyny lubią brąz, a słońce nie może dziewczyn zostawić tak samych, no bo jakby to wyglądało? Dziewczyny nieopalone, słońce bezrobotne. Ryszard Rynkowski nie dostanie pieniędzy, Jacek Cygan za tekst też nie dostanie, no i wszyscy będą smutni. Tak być nie może.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Wczoraj to chociaż był dzień czekolady, a dzisiaj proszę bardzo, co tu jest? Nic nie ma specjalnego. Dzisiaj jest środa, dzień, w którym imieniny mają Adrian, Edgar, Elżbieta i Eugeniusz. O tak właśnie. Słońce wstało i dla nich, i dla nas o 4.53, zejdzie o 21.11. Dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 14 minut już. I uważamy to za skandal oddawać te minuty i będzie trwał 16 godzin i 18 minut. Tego to dnia wydarzyło się otóż, iż 69 lat temu urodziła się Wanda Kwietniewska, wokalistka formacji Lombard od 81 roku, później Bandy i Wandy, a obecnie Bandy i Wandy, no i też solowo, i to jest taka wokalistka, która nie jest pokłócona z liderem Lombardu od zawsze, czyli Grzegorzem Stróżniakiem, i ponoć państwo się nawet lubią. Andrew Fletcher, współzałożyciel, klawiszowiec i basista formacji Depeche Mode, urodził się w roku 1961, czyli 65 lat temu. Zmarł 26 maja roku 2022. Miał wtedy lat 60. Joan Osborne, piosenkarka niepolska, kończy dzisiaj lat 64, a Katarzyna Kurzawska, przepraszam, polska wokalistka formacji Sofa, kończy dzisiaj lat 44. Pani Katarzyna prowadzi również karierę solową. Tadeusz Woźniak, zegarmistrz światła purpurowy, a także kompozytor i wokalista w formacjach takich jak Niebiesko-Czarni, Dzikusy i Czterech, zmarł przed 2 laty. Tadeusz Woźniak urodził się 6 marca roku 1947, a odchodząc miał lat 77.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem jak zwykle o tej porze zaglądamy do kalendarium regionalnego. Data 8 lipca tego dnia. W Mysłakowicach opodal Pałacu Królewskiego w roku 1836 w trakcie budowy kościoła ewangelickiego runęła wysoka wieża. W roku 1846 z kolei w Jeleniej Górze powstał Związek na Rzecz Zaprzestania Pozdrowień za pomocą uchylania kapelusza i zastąpienie go wojskowym salutowaniem. Członkowie związku za tradycyjne pozdrowienie płacili kary finansowe. Zwyczaj ten się nie przyjął, być może ze względu na te kary finansowe, bo jak się człowiek zapomniał, a musiał płacić, to już wolał do takiego stowarzyszenia nie należeć.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello, my name is Alfa and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.
1: Szybko w głowie człowiek sprawdził, do jakich stowarzyszeń i związków należy. Uff, najwyżej wyrzucą go za niezapłacone składki.

0: No i tak to można wstawać przy takich piosenkach, nawet latem, nawet w wakacje, zdecydowanie tak, nawet wtedy, kiedy słońca za oknem brak. To jest Air Lovers, to Love Nights.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Wchodzi cała w bieli i to dama na dodatek, i nie jest to biała dama. Ona nazywa się Zalia, ta piosenka opowiada o tym, że możemy mieć raj, tylko niech ktoś nam przyniesie szklankę gorącą, albo lepiej kubeczek z kawą.

0: Trainee Drive-By, a na zegarze jest już 6.30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: 12 do 14 stopni to temperatury z teraz. 12 do 14 stopni do szału nie ma. Później też zdecydowanie tego szału, jeśli chodzi o ciepełko, nie będzie. Ciepełka też w sumie nie będzie. Od 19 do 22 stopni zobaczymy maksymalnie na termometrach. A ta środa niestety będzie pochmurna, ale słońce na niebie też ma gościć. Z plusów ewidentnych jest taki, że zdaje się, w nocy się już wypadało i dzisiaj padać już raczej nie powinno. Do tego wszystkiego w naszym regionie wiatr jest umiarkowany, czasem dość silny. W porywach będzie osiągał prędkość do 50 km na godzinę, a kierunek, z którego dzisiaj wieje, to kierunek północno-zachodni.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Ciśnienie jest niskie, niczym nasze przeciętne płace. 1009 hektopaskali w tej chwili na barometrach w stolicy regionu, ale na szczęście w ciągu dnia pójdzie trochę do góry to ciśnienie. Jeśli zaś chodzi o biometr, to on teraz będzie niekorzystny, w ciągu dnia też będzie niekorzystny, a wieczorem stanie się obojętny. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ono teraz idealne. A na poranny raport regionalny zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej.
3: W Srebrnej Górze chcą udostępnić średniowieczną kopalnię srebra turystom. Jej odkopanie było łatwiejsze niż procedury administracyjne. W tych wiadomościach także zakłady ceramiczne Bolesławiec z Nagrodą Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. A na początek odwiedzamy Lubań, miasto w miniony weekend. Tętniło życiem za sprawą splot festiwalu połączonego z muzycznym wydarzeniem Lawa. Drugie z wymienionych prawdopodobnie za 2 lata powróci do lubańskiego amfiteatru. Tak przynajmniej zapewnił nas burmistrz miasta Grzegorz Wieczorek.
4: Tak, od samego początku mieszkańcy prosili w rozmowach, ale także i na spotkaniach w poszczególnych dzielnicach, ażeby w parku na Kamiennej Górze, tam gdzie zawsze była lawa, żeby ta lawa wróciła do amfiteatru i stąd też staraliśmy się pozyskać środki z zewnątrz. Uzyskaliśmy te środki z programu Fenix w kwocie 35 milionów złotych. Już w sierpniu rozpoczynamy remont amfiteatru i mam nadzieję, że za 2 lata lawa wróci ponownie do amfiteatru i tak jak mieszkańcy naszego miasta, ale także i całego regionu pamiętają ten amfiteatr, wspaniałe koncerty, wspaniałą atmosferę tamtego miejsca, że wróci, ponieważ pikniki, kempingi muzyczne w latach 70. miały tam swój początek i bardzo wiele osób pamięta te czasy, gdzie rodziły się gwiazdy, które później brylowały na scenach muzycznych Polski. Stąd też liczymy na to, że lawa ponownie zagości w tamtym miejscu i ten klimat poczujemy.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Jan Durszlak z Rybnika od 11 lat odkopuje średniowieczną kopalnię srebra. Obiekt w Srebrnej Górze chce udostępnić turystom. Okazuje się jednak, że jej odkopanie i zabezpieczenie mogło się okazać dużo łatwiejsze niż dzisiejsze procedury administracyjne. Tym intrygującym tematem zajmuje się nasz reporter Jacek Zych.
5: Tak, w archiwalnych dokumentach na ślad średniowiecznej kopalni Jan Durszlak natrafił niemal 2 dekady temu. 10 lat później rozpoczął trwające do dziś odkopywanie kutych ponad 600 lat temu korytarzy. Dziś to niemal ćwierć kilometra podziemnego labiryntu.
6: To jak górnicy w tak słabym świetle byli w stanie określić kąty pochylenia, przebicia z jednej i z drugiej strony połączenia chodników, to dzisiaj to robi wrażenie. Dzisiaj przy przyrządach laserowych mamy problem to zrobić, a oni to zrobili niemalże kiedyś po ciemku. Mamy drewniane szybiki prowadzące do niższych partii, mamy świetnie zachowany mocowania belek. Mamy tam troszeczkę narzędzi, natomiast cała kopalnia, jeżeli na nią spojrzymy i weźmiemy pod uwagę, że ktoś to robił po ciemku, robił w tak prymitywnych warunkach, to na każdym niemalże metrze jest co opowiadać o samej kopalni.
5: To właśnie Jan Durszlak. Ideą przyświecającą całemu projektowi jest udostępnienie kopalni turystom. Dziś może to być nawet 3 godziny na wycieczka po wąskich chodnikach i kutych w skale halach. Na powierzchni stanąć by miało imitujące średniowieczną osadę miasteczko rzemiosł. Okazuje się jednak, że przejście procedur administracyjnych z tym związanych może być rzeczywiście trudniejsze niż samo odkopanie kopalni.
6: Czyli jak gdyby samą kopalnię chcemy wtłoczyć, a w zasadzie wprowadzić pewną taką alegorię górniczą, takiego obrazu, który znajduje się w Niemczech, w miejscowości Annaberg w Saksonii. Tam jest taki obraz, który pokazuje takie miasteczko górnicze i w naszym odczuciu to miasteczko górnicze z obrazu najbardziej odpowiada temu, co mamy u nas w naszej kopalni. Czyli chcemy jak gdyby włączyć to miasteczko do właśnie tego obrazu, a właściwie obraz urzeczywistnić, górniczy zrealizować w formie takiej niemalże 1:1.
5: Dziś do zwiedzania gotowych jest ponad 200 metrów podziemnych chodników. Kopalnia się jednak nie kończy. Za każdym udrożnionym chodnikiem pojawia się następny. Kiedy pierwsi turyści wejdą oficjalnie do podziemi, to zależy już wyłącznie od decyzji administracyjnych. Z kopalni Amalia w Srebrnej Górze, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Zakłady Ceramiczne Bolesławiec zostały docenione przez środowisko naukowe i branżowe podczas 15. konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego w Zakopanem. To jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskiej ceramiki.
7: Jak podkreślają przedstawiciele spółki, współpraca z uczelniami i instytucjami badawczymi to przede wszystkim inwestycja w przyszłość i rozwój firmy.
8: Jest to potwierdzenie, że obrany kierunek rozwoju spółki oparty na współpracy z uczelniami, innowacjami, aktywnej obecności w środowisku ceramicznym jest zauważalny i doceniany przez środowisko ekspertów. Arkadiusz Grzesikowski, prezes Zakładów Ceramicznych Bolesławiec w Bolesławcu.
9: Po co jest taka współpraca?
8: To jest naturalny krok dla największego producenta ceramiki w Bolesławcu. To jest dla nas prestiż, to jest dla nas przede wszystkim inwestycja w rozwój spółki, budowanie po prostu silnej pozycji zakładów ceramicznych na rynku krajowym. Daje nam to niezwykłe możliwości. Współpraca z uczelniami, instytucjami badawczymi pozwala nam na realizację różnych projektów innowacyjnych. Daje nam to też dostęp do nowych technologów, młodych technologów z wykształceniem ceramicznym.
7: Podczas konferencji odbył się także panel poświęcony przyszłości polskiej branży ceramicznej. Uczestniczył w nim Grzegorz Szandrowski, który mówił o znaczeniu współpracy nauki z przemysłem oraz rozwoju nowych technologii. Sam przyznaje, że otrzymane wyróżnienie traktuje jako sukces całego zespołu.
10: Jest dla mnie zwieńczenie wielu lat pracy nad doskonaleniem ceramiki, pracy nad recepturami masy szkli oraz szeroko pojętych procesów ceramicznych. Grzegorz Szandrowski, dyrektor operacyjny Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. Traktuję tą nagrodę nie jako nagrodę wyłącznie dla siebie, lecz jako wyraz dużego uznania dla wszystkich pracowników naszej spółki, a przede wszystkim zespołu technologicznego, który bardzo mnie wspiera w działaniach produkcyjnych.
7: Bolesławiec, miasto ceramiki, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Z kolejnym raportem o 7:30 pojawi się w studio Ania Tarkota. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
11: Hey guys, we are Shanghai.
12: And you're listening to Muzyczne Radio.
11: They really love music.
13: Viens, je t'emmène sur ma...

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
5: Prawie 6.42, prawie 18 minut przed 7. Teraz przebiśniegi, czarny hi-fi, melatonina.

Spróbujcie w tym tempie utrzymać kroki i przejść dokąd, na przykład do kuchni, żeby sobie zrobić kawę. Kawa się dzisiaj przyda, bo no wiecie, ta pogoda to nie jest wakacyjna, ale nie będziemy przecież narzekali. My mamy tutaj wersję instant.

Instant pogody, wersja instant polega na tym, że nawet wodą nie trzeba gorącą zalewać i wcale nie trzeba mieszać. My zrobimy to za was i dostarczymy wam umbozę.

0: zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No dobrze, to sprawdzamy, byleby tylko barany dobiegły do radia i dały je głośniej, bo inaczej nie usłyszą, że dzisiaj poczują się lekko rozkojarzone latem, ale rozmowa z przyjacielem poprawi humor. Byki, warto w najbliższych dniach zadbać o spokój i relaks. Co za dużo, to często niezdrowo. Bliźnięta czeka dzień na obrotach, w domu na działce. Okaże się, że jest sporo zaległości. Raki, nie zabraknie dobrego humoru, ale nie wolno bagatelizować zasłyszanych informacji. Lwy, nawiązane ostatnio znajomości pomogą w końcu coś sfinalizować i to nawet szczęśliwie. Panny mimo wakacji niestety nie zapomną o pracy i nie będą mogły robić tego, na co mają ochotę. Wagi, uda się przeciągnąć kogoś na swoją stronę i to w kulminacyjnym momencie konfliktu. Skorpiony, czasami trzeba włączyć, tak zwane nic nie robienie. Dziś jest ku temu dobry dzień, bo to środa. Strzelcy mogą być zmuszone do jakiegoś wyjazdu, a przed podróżą warto sprawdzić auto, zwłaszcza ciśnienie w oponach. I czy nam się nic nie rozleci. Koziorożce, jeśli się da, powinny odetchnąć i odłożyć plany na najbliższe dni, a nawet weekend. Wodniki staną się bardzo odważne, wiarę w siebie trzeba jak najszybciej przekuć w sukces. No i wreszcie ryby, gwiazdy radzą nie angażować się w cudze spory, lepiej nic nie mówić i nie słyszeć. A ten dzień, jak już wiecie doskonale, to środa, jest 8 lipca, 178 dni do końca roku, a imieniny mają Adrian, odważny, dynamiczny, domyślny, Edgar, bystry, uczciwy i waleczny, Elżbieta, odpowiedzialna, dyplomatyczna i inteligentna, a także Eugeniusz, szlachetny, uczuciowy i wrażliwy. Osoby urodzone 8 lipca mają bardzo energiczną naturę, bywają zamknięte w sobie i wrażliwe, ale przy tym nieustępliwe i wytrwałe. Bardzo dobrze radzą sobie z pokonywaniem życiowych przeszkód i chętnie pomagają innym. Swój opiekuńczy instynkt okazują na przykład przyjaciołom, których bardzo starannie sobie dobierają. Szczęśliwa dla nich cyfra 6, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający im znak zodiaku to wodnik.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Marcos Martinus i Wonder. Dzień dobry, raz jeszcze mówi wam Muzyczne Radio. Patrzymy na ten zegarek, wychodzi nam, że za 4 minuty 7, za 4 minuty wiadomości.
1: Cześć, tu Patrycja Kosierkiewicz. Słuchacie Muzycznego Radia.
2: Oni naprawdę kochają muzykę.
0: O, jak ładnie, a my się niezwykle bardzo mocno cieszymy z tego, że dzisiaj... Że dzisiaj mamy wakacje, na przykład. Albo z tego, że pogoda... O, słońce się pojawiło. Nie jest źle, jest dobrze. Jezu, ja...

0: reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
2: Czas na wiadomości.
4: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu MOL w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto MOL w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
4: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Gręta. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
6: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
4: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Jeszcze w 79. minucie przegrywali 0-2. Wtedy kontaktowego gola strzelił Cristiano Romero, 4 minuty później wyrównał Leo Messi, a gola na wagę awansu strzelił już w doliczonym czasie Enzo Fernandez. Epickie zwycięstwo, mówi trener Argentyny Lionel Scaloni. Znaczenie tego meczu jest porównywalne z wieloma wspaniałymi momentami, które już przeżyliśmy. Chodzi o to poczucie, że ten zespół bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie przestaje przejść do przodu, nigdy nie przestaje grać swojego futbolu. Koniec końców na tym właśnie polega ta gra. To coś więcej niż taktyka i strategia. Gdybyśmy nie mieli tego ducha, którego pokazaliśmy dzisiaj, to bylibyśmy już za burtą. Gole nie padły w meczu Szwajcarii z Kolumbią. Sprawę awansu przesądziły rzuty karne, które lepiej wykonywali Helweci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe federacje sportowe dostały zalecenie, by podczas olimpijskich kwalifikacji nie weryfikować Rosjan pod kątem neutralności i poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem, mówi przewodnicząca Komitetu Kirsty Coventry. Nie tolerujemy żadnych wojen i nadal będziemy wspierać Ukrainę, tak jak robimy to od samego początku. Sportowcy jednak nie powinni płacić za to ceny. Jednocześnie postawiliśmy sprawę bardzo jasno, mówiąc, że nie będziemy organizować ani brać pod uwagę żadnych wydarzeń w Rosji, a także nie zaprosimy żadnych przedstawicieli rosyjskich władz, rządu ani państwa do żadnego z naszych programów. Uważamy decyzję za przedwczesną i bezpodstawną, napisał w oświadczeniu ukraiński Komitet Olimpijski. Znamy pierwszych półfinalistów Wimbledonu. Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa po wygranej z Japonką Naomi Osaką 7-6, 6-4. W męskim turnieju rozstawiony z jedynką Jannik Sinner gładko w trzech setach pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa, a Nowak Dżokowicz po ponad 5-godzinnym thrillerze wygrał po tiebreaku w piątym secie z Felixem Auger-Aliassime z Kanady.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Słuchajcie, niedługo to wszystko nas zastąpi automaty, a i inne rzeczy ktoś wymyślił, jeśli chodzi o muzykę, imprezomat. Imprezomat na wesele jest dostępny z odbiorem własnym. Wynajmij sobie imprezomat na piątek i oddaj w poniedziałek bez presji czasu i w rozsądnych kosztach. Na zdjęciach imprezomat zainstalowany samodzielnie przez parę młodą. Słuchajcie, para młoda musi się zajmować różnymi rzeczami i do tego wszystkiego zamiast DJ-a wynajmuje sobie imprezomat, sama musi go obsługiwać, ale przynajmniej będzie taka muzyka, jaką chce. I każdy sobie będzie mógł zagrać co chce, ale żeby nie było tak słodko, to powinien być jeszcze jeden warunek, powinna być tam taka automatyka, która pozwoli puścić piosenkę, jaką się chce, tylko pod warunkiem donacji w postaci monety albo biletu Narodowego Banku Polskiego, będącego prawnym środkiem płatniczym w Polsce, żeby para młoda też z tego coś miała.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A dla tych, co narzekają, że automaty nas zastąpią we wszystkim, w tym imprezomaty również nas zastąpią, nas grających muzykę, grających, puszczających, no to powinien być dmuchany DJ w komplecie również. I byłoby fajnie. 6:50, dzień dobry.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing powłoki ceramicznej i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
7: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: No tak, mówiliśmy o tym, że będzie imprezowa, to tu proszę bardzo, pojawia się przypadkiem piosenka, którą stworzyły dziewczyny, które kochają DJ-ów. Girls Loves DJs. To jednak się nie da zupełnie zastąpić człowieka maszyną, bo maszyny kochać nie można, a człowieka owszem. Nawet jak jest DJ-em. A zupełnie poważnie, to my mamy teraz inne rzeczy na głowie. Mamy na przykład fakt, że jest 17 minut po godzinie 7 i zamiast piosenki o tytule Easy pojawi się u nas też program, który jest całkiem easy. A on nazywa się ten program...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, mobile. Witajcie dziś w programie Nówki po szkodzie całkowitej. Tak, tak, to możliwe, o co chodzi, już szczegóły za moment. I nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów. Arek Włodarski, startujemy.
1: Autoradio.
2: Od 7 lipca w Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe rygorystyczne wymagania dotyczące wyposażenia samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Od tego dnia każdy nowy model samochodu musi być wyposażony m.in. w nowe elementy. Zaawansowany system awaryjnego hamowania, system ostrzegania przed rozproszeniem i brakiem uwagi kierowcy, w system asystenta utrzymania pasa ruchu oraz udoskonaloną ochronę pieszych przy zderzeniu z przodem pojazdu. Wszystkie te rozwiązania mają jeden cel – ograniczyć liczbę wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo na europejskich drogach. Nowe obowiązkowe wyposażenie obejmuje wszystkie nowo homologowane i świeżo zarejestrowane nowe modele samochodów, przypomnę, od 7 lipca bieżącego roku. Teraz auta jak nowe, tyle że po szkodzie całkowitej.
1: Aktualności.
2: Tylko w 2024 roku z USA do Europy wyeksportowano ponad 300 tysięcy używanych pojazdów, z czego około 220 tysięcy po szkodzie całkowitej. Według danych USA są trzecim najczęstszym krajem, przypomnę, pochodzenia używanych aut importowanych do Polski. W pierwszym kwartale tego roku sprowadzono stamtąd ponad 30 tysięcy używanych pojazdów. A w ramach śledztwa o kryptonimie Nimersat prokuratura europejska opisała mechanizm sprowadzania do Unii poważnych uszkodzonych aut zza oceanu. Są one kupowane na aukcjach, transportowane do Europy, naprawiane jedynie pobieżnie, a następnie sprzedawane klientom jako pojazdy bezwypadkowe, mimo różnych bardzo poważnych wad, jak na przykład uszkodzone systemy bezpieczeństwa, brak poduszek powietrznych czy poważne naruszenia konstrukcji samochodów.
1: Autoradio.
2: Często procederem zajmują się też siatki przestępcze. Na przykład w Litwie policja doszła do tego, że sprzedało one co najmniej 16,5 tysiąca takich pojazdów o wartości około 144 milionów euro. Szacowane straty z tytułu niezapłaconych podatków i ceł wyniosły co najmniej 31 milionów euro. Do tego należy doliczyć koszty następcze, czyli te wynikające z wypadków, szkód spowodowanych przez niesprawne auta lub niezbędnych do wykonania w nich napraw. Sprawa Nimersat oraz inne europejskie śledztwa pokazują, że oszustwa na rynku aut używanych nie są marginalnym zjawiskiem, ale doskonale zorganizowanym międzynarodowym biznesem, także przestępczym. Szczególnie niepokoi fakt, że w wielu przypadkach auta te otrzymywały dokumenty dopuszczające do ruchu mimo poważnych wad technicznych. W niemieckich mediach opisywano przypadki postępowań wobec rzeczoznawców i diagnostów podejrzewanych o wystawianie fałszywych raportów i ekspertyz lub potwierdzanie sprawności pojazdów, których nigdy nie badali. Arek Włodarski, dziękuję. Bezpiecznej drogi.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. Bielenie Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hej, z tej strony Vixen. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

Słuchajcie, nie wiemy, czy to lato będzie, czy go już nie będzie, ale wygląda na to, że może nie być. Człowiek przegląda sobie maila, tam cały czas oferta na koniec sezonu. Lato już prawie za nami, kup sobie coś z obniżką 40%. I nie wiemy teraz, czy to chwyt marketingowy, czy rzeczywiście jakoś będzie tak, że lata już nie będzie zdecydowanie. U nas Morandi i Miss Kali, Alleluja, 25 po 7, to muzyczne radio o poranku.

0: słońca bez końca.
1: Przez jego przezwisko, przez jego ksywę może być zdecydowanie obciążany tym, co na zewnątrz jest, czyli ochłodzeniem mrozu. Nazywa się ten młodzieniec. Piosenka to Galacticos, a za moment prognoza pogody i raport regionalny. Polecamy.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: 7.30 na zegarze, jeśli chodzi o temperatury, to nic się od godziny nie zmieniło, od 12 do 14 stopni teraz. Załóżcie na siebie coś cieplejszego, żeby nie zmarznąć. Jakoś specjalnie później też może nie być ciepło, 19 do 22 stopni to zestaw temperatur maksymalnych, najchłodniej w Wałbrzychu, najcieplej we Wrocławiu i Legnicy, a ta środa będzie zdecydowanie dniem pochmurnym z przejaśnieniami, słońce i chmury pół na pół. Padać na szczęście nie powinno, wypadało się w nocy i to dosyć intensywnie. Do tego wszystkiego wiatr dzisiaj jest umiarkowany, czasem dość silny, wieje z prędkością w porywach do 50 km na godzinę z północnego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono nie jest najwyższe, ale powoli idzie do góry już teraz i będzie szło nadal. 1010 hektopaskali pokazują teraz barometry w stolicy regionu. Biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
5: Dzień dobry. W tych doniesieniach kolejna Wałbrzyska ulica do remontu. Także o tym, że ponad hektar działek w pobliżu legnickiego dworca przejmie gmina. A na koniec zaprosimy na wydarzenie, z którego słynie Jelenia Góra, a które już od najbliższego piątku na ulicach miasta. Zapraszam na szczegóły. W Wałbrzychu podpisano umowę na remont kolejnej ulicy, tym razem łączącej Śródmieście miasta z dzielnicą Biały Kamień. Inwestycja jest skomplikowana, będą utrudnienia. Więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
6: Tak, po ulicy Matejki, gdzie rozpoczynają się prace ziemne i kończącym się już remoncie ulicy Lubelskiej, drogowcy wchodzą na ulicę Reja. Tam, podobnie jak w przypadku niemal wszystkich remontów ulicy w Wałbrzychu, wymieniona zostanie nie tylko jezdnia i chodniki, ale cała infrastruktura podziemna.
7: To jest odcinek od przejazdu kolejowego przy ulicy Reja aż do szczytu, gdzie zaczyna się ulica Ludowa. Jest wszystko w tym zakresie. Zarówno droga, konstrukcja drogi, chodniki, tereny zielone wokół, skarpy. Bardzo duży zakres.
6: Powiedział Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha. Mieszkańców i kierowców czekają utrudnienia, chociaż dobrą informacją może być to, że ulica nie będzie całkowicie zamknięta, będzie obowiązywał ruch wahadłowy, a kierowcy nie będą musieli jej objeżdżać kilkukilometrowym objazdem.
8: W przypadku ulicy Reja będziemy bardzo długo wykonywali pracę w ziemi, więc nie będzie to efektowne. To, co zawsze wszystkich interesuje i robi wrażenie, to jest już samo położenie asfaltu i wymalowanie pasów. To jest dla wszystkich dopiero ekscytujące. To, co robimy w ziemi, no nie za bardzo jest na co dzień co pokazać, ale będziemy się starali, żeby utrudnienia były dla mieszkańców jak najmniejsze.
6: A to już Robert Zimny z firmy Budosprzęt, która będzie wykonywała ten remont. Przebudowa będzie kosztowała ponad 9 milionów złotych. Projekt jest już gotowy. Drogowcy wejdą na ulicę Reja w ciągu najbliższych 2 tygodni. Prace mają potrwać do czerwca 2027 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Gmina Legnica otrzyma prawo do użytkowania wieczystego 3 działek o łącznej powierzchni ponad hektara przy ulicy Kolejowej. W zamian wygasi zaległości podatkowe i odsetki PKP S.A.
3: Są to działki tuż obok dworca kolejowego. Gmina otrzyma prawo własności nieruchomości posadowionych na tym gruncie. Miasto zamierza wyburzyć budynki. Teren posłuży do poszerzenia multimodalnego centrum przesiadkowego. Zgodę na przejęcie działek wyraziła Rada Miejska w Legnicy jednogłośnie na czerwcowej sesji. Dodatkowy teren umożliwi rozbudowę powstającego centrum przesiadkowego i stworzenie dodatkowej infrastruktury. Ułatwi także zastosowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych. Kolejowa spółka wystawiła do przetargu także liczącą 70 arów działkę między ulicami Wrocławską i Bracką. To teren przeznaczony pod usługi. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Już w najbliższy weekend w Jeleniej Górze rusza 43. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych imienia Aliny Obidniak. To wydarzenie gromadzi rokrocznie tłumy mieszkańców i turystów, a w tym roku repertuar przebogaty. O szczegółach dyrektorka Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w stolicy Karkonoszy, Katarzyna Sołtys.
9: Widzimy się na Placu Ratuszowym, ale też przy Bramie Wojanowskiej, gdzie tradycyjnie zawsze zaczynamy festiwal w piątek paradą. Drodzy Państwo, no nie sposób po kolei wymieniać wszystkich punktów w programie. Zapraszam Was, żebyście zaglądali oczywiście na naszą stronę. Natomiast tak, żeby Wam zrobić takie preludium, jakiś przedsmak, no to będą wielkie formy zwierząt owadów i zwierząt z oceanu. Będą pokazy z ogniem, będą pokazy UV. Do tego mnóstwo działań performatywnych, zaskakujące pojazdy, które będą się pojawiać. Będą się pojawiać koncerty, będzie się pojawiać masę działań związanych z nowym cyrkiem. W przestrzeniach miejskich zobaczycie instalacje artystyczne, teatralne, które będą Was zaskakiwać na przestrzeni ulicy na przykład. Więc oprócz tego oczywiście strukturalne, prawdziwe spektakle teatrów ulicznych z formacjami z Niemiec, Czech, z Włoch, no i oczywiście z Polski, więc bądźcie z nami między 10 a 12 lipca na Placu Ratuszowym na Waszym Festiwalu Teatrów Ulicznych.
5: Dziękuję teraz to wszystkie informacje. Zapraszamy na kolejny raport na naszej antenie o 8.30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello Poland. My name is Ami from Buden and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: akcji Wstęp Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzy zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
10: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio o poranku.
11: Sprawdzamy godzinę.
12: 7.42, wersja dla zaspanych, co to zegarka o tej porze nie rozumieją. 18 minut brakuje do godziny 8. U nas Red and Spinach. Polska formacja z piosenką Kochać, a my najbardziej kochamy, oprócz muzyki, spać.

0: Z innych ważnych rzeczy, oprócz miłości, która nie umiera według tej formacji, no to mamy jeszcze rzecz, która jest nieśmiertelną, czyli pieniądze, o których teraz będziemy rozmawiali.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Polacy to jeden z najchętniej podróżujących narodów Europy. Według raportu przygotowanego przez PKO w 2024 roku odpowiadaliśmy za 6% wszystkich prywatnych noclegów udzielonych w Unii Europejskiej. Częściej od nas poza domem śpią tylko Niemcy, Francuzi i Hiszpanie. Pod uwagę brano nie tylko wyjazdy zagraniczne, ale też krajowe, zarówno turystyczne, jak i te do rodziny czy znajomych. Nasza aktywność rośnie szybciej niż średnia w Unii. W ciągu ostatniej dekady liczba prywatnych podróży Polaków wzrosła o 31%. A wydatki na ten cel w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o 122%. Ministerstwo Sprawiedliwości chce podnieść grzywny płacone przez sprawców wykroczeń i przestępstw. Resort przekonuje, że skoro w górę idą płace, to rosnąć powinny też kary. Minimalna ma się zwiększyć ze 100 zł do 1000, maksymalna sięgnąć 10 800 000 zł. Sąd tak jak dotychczas ma brać pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe, a te ostatnie bez wątpienia się zwiększyły. Tymczasem dzienna stawka grzywny nie była zmieniana od 30 lat. Komu pomysł się nie podoba, może zareagować. Uwagi do projektu będą przez najbliższe 3 tygodnie zbierane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rosnąca zamożność Polaków kreuje nowe potrzeby. Coraz więcej z nas decyduje się na stworzenie testamentu. Według Krajowej Rady Notarialnej w ciągu ostatnich 6 lat zainteresowanie uporządkowaniem kwestii spadkowych szybko rosło. Jeszcze w 2019 roku kancelarie sporządziły niespełna 144 tysiące testamentów. W ubiegłym roku już ponad 207 tysięcy. To wzrost o 43%. Jeszcze szybciej zwiększa się liczba testamentów sporządzanych samodzielnie i wpisanych do notarialnego rejestru. Tu wzrost sięgnął prawie 180%. Co ważne, mimo rosnącego popytu, stawki za sporządzenie testamentu pozostają niskie, bo są ustalane urzędowo.
1: Pora dla inwestora.
2: We wtorek na warszawskiej giełdzie nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 0,42% i ma 3674 punkty. Giełdę w dół pociągnął KGHM, którego akcje taniały najmocniej o prawie 2,9%. Na rynku walutowym osłabienie złotego, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,31 zł, za dolara 3,78 zł, a za franka

4,68 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,05 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,85 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia. Portfel.

0: Fly Project i One More Time. Dzień dobry, raz jeszcze mówi wam Muzyczne Radio. Przypominamy tylko dyskretnie, Adrian Edgar, Elżbieta i Eusebiusz. Nie, Eugeniusz dzisiaj mają imieniny. Złóżcie im najlepsze życzenia, jako i my składamy.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Tak jest, budzimy teraz, budzić bez będzie Tayo Cruz w towarzystwie Travisa McCoya z piosenką Higher. Czy mówiliśmy, że to 6 minut przed 8 jest...

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 8.
4: Czas na wiadomości.
6: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał. Wawel ograniczy liczbę zwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8.30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
8: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
7: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
8: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
7: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
6: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
9: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
6: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
10: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
6: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niesamowita remontada Argentyny. Mistrzowie świata na kilkanaście minut przed końcem meczu przegrywali z Egiptem 0-2, ale wygrali 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Argentyńczycy mówią o cudzie, a egipski trener piłkarze i tamtejsze media o sędziowskim skandalu i faworyzowaniu mistrzów świata. Argentyna w ćwierćfinale mundialu zagra ze Szwajcarią, która po bezbramkowym remisie wygrała po karnych z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całe tego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. W ćwierćfinałach zagrasz 6 europejskich drużyn. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Anglia z Norwegią i Szwajcaria z Argentyną. MKOL odwieścił rosyjski komitet olimpijski. Sportowcy wprawdzie nie mogą jeszcze startować pod flagą i z hymnem, ale bez przeszkód mogą brać już udział w kwalifikacjach olimpijskich. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za 4 lata we Francji będą za to nowe dyscypliny: jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To akurat znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
11: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel, no, przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
5: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w łyżwiarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski cross drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Koszulkę lidera stracił Tadej Pogacar, który razem z faworytami Wielkiej Pętli dojechał do mety prawie 13 minut po zwycięzcy. Nowym liderem został Norwek Thorstein Tren. I jeszcze siatkówka, bo Polki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów, niestety od porażki 1-3 z Turcją. W Osace nasz zespół zagra jeszcze z USA, Brazylią i Japonią.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Słuchajcie, są ludzie pozytywnie zakręceni na tym świecie, nazywają się na przykład Julia i Paweł, to para, którą możecie znaleźć na Insta jako Jelenie w podróży. W Jeleniej Górze Jelenie w podróży przerobiły busa na kampera, dumnie jeżdżą sobie teraz na blachach DJ z angielska odczytywanych jako DJ, od ponad miesiąca eksplorując Stany Zjednoczone. Tym to kamperkiem, który tam zaczął być wysłany, a później jest eksplorowany. 20 maja wystartowali w Nowym Jorku, ponad 8,5 tysiąca kilometrów. W Stanach będą spędzali 6 miesięcy i proszą, oglądajcie ich Jelenie w podróży. Dobrze, my będziemy podglądać te Jelenie w podróży.
1: Tak gra, muzyczne radio.
0: Jeden jest minus, tylko człowiek robi się wkurzony, zazdrosny, że inni mają pół roku wolnego, jadą do Stanów kamperem i mają luz i wypoczywają. Ależ to jest piękne. 11 po 8, dzień dobry.
2: Reklama.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla

0: Żel, David Guetta, French Montana i Aiden Martin i Shine. Takie to ładne dzieło, a na zegarze też już w sobie ładnie, jest kwadrans po ósmej.
1: Cześć, tu Piotr Kupicha z zespołu Phil. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Dziękujemy, ładnie zaśpiewali. Tak swoją drogą, co robić o poranku w wakacje? Na przykład Phil ma taką propozycję, weź wstań.

z takim oto wyzwaniem, żeby nigdy nie zatrzymywać przejścia w żółć, nigdy nie zatrzymywać party, nie zatrzymywać przyjęcia, nie zatrzymywać imprezy. I to jest dobry pomysł na wakacje, tylko że najpierw trzeba się na taką imprezę w jakiś sposób załapać. Na przykład do kogoś przyłączyć. Ale tak, żeby to robić na 21 minut po godzinie 8, to byłby skandal. Music Boutique teraz, It Goes Like Na Na Na.

0: I don't wanna wait. Nie chcę czekać. Nie chcę czekać na weekend. Nie chcę czekać na to, aż się zrobi ciepło. Nie chcę czekać na autobus. Nie chcę czekać na podwyżkę. To wszystko powinno być natychmiast. Tak niestety w życiu, jak wiecie doskonale, nie jest.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Tak jest, bu kafe. Teraz jak człowiek się sam nie ukocha, to ukochanym może nie być. Tak to w życiu już bywa. Dlatego Blue Cafe od lat śpiewa ten utwór na każdym koncercie. Kochamy siebie i to powoduje, że jak się człowiek sam ukocha, to będzie mu zdecydowanie lepiej. I teraz też do tego was bardzo serdecznie namawiamy. A jeżeli wśród waszych znajomych są Adrian, Edgar, Elżbieta czy Eugeniusz, to ukochajcie ich po dwakroć, bo oni dzisiaj mają imieniny. No i wręczcie im czekoladki albo stówkę. Uciesz.

0: Słońca bez końca. Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Pałata 1.
3: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: To lato gdzieś chwilowo zostało skradzione, ale później wróci, tylko nie wiemy jeszcze kiedy wróci. Na razie możemy powiedzieć, że jest tak przyjemnie, bo 13 do 15 stopni to nas nie usmaży, nie ugotuje. A 19 do 22 stopni, czyli temperatury maksymalne na dzisiaj, to też nie są temperatury, które spowodują, że się spocimy. Do tego wszystkiego słońce będzie się chowało za chmurami, jak teraz to ma miejsce i to będzie robiło dosyć często, za to dzień będzie bez opadów. Jeśli pytacie o wiatr, no to my odpowiadamy, on jest dzisiaj umiarkowany, ale czasem może być dosyć silny, porywy do 50 km na godzinę z północnego zachodu li tylko.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, ono już delikatnie poszło do góry. 1011 hektopaskali pokazują barometry w stolicy regionu i będzie dalej szło w górę. Jeśli chodzi o biometr, to aż do wieczora jest niekorzystny, później będzie obojętny. A jeśli chodzi o jakość powietrza, no to wszędzie mapa smogowa regionu jest na zielono. Jakość jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
6: Miejmy nadzieję, że sytuacja, jeżeli chodzi o jakość rzeki Bóbr, będzie idealna wkrótce. Póki co monitorujemy, co teraz. Jak wynika z opublikowanego wczoraj przez Sanepid komunikatu, sytuacja na części odcinków rzeki Bóbr stopniowo, ale się poprawia. Inspektorzy nie potwierdzili obecności śniętych ryb, ani informacji o martwych zwierzętach. O szczegółach Andrzej Stefańczyk.
7: Najnowsze pomiary pokazują, że jakość wody w Bobrze stopniowo się poprawia. Lepsze natlenienie odnotowano m.in. w rejonie Lwówka Śląskiego i w Łodzi z Wielkich, jednak w Marczowie poziom tlenu nadal pozostaje niski. Inspektorzy nie potwierdzili obecności śniętych ryb, ani doniesień o martwych zwierzętach. Sanepid podkreśla również, że wyniki badań rtęci nie stanowią zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, a woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna. Mimo poprawy sytuacji nadal obowiązuje zakaz korzystania z bobru na odcinku od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. W działaniach mających poprawić jakość wody nadal wykorzystywanych jest 10 aeratorów. Część urządzeń została przeniesiona do Marczowa, Lwówka Śląskiego i Brunowa, gdzie mają wspomagać natlenianie rzeki, a rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Wodami Polskimi oraz Polskim Związkiem Wędkarskim. Kolejne wyniki badań i aktualne informacje służby mają opublikować dzisiaj o godzinie 14. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: W Wałbrzychu podpisano umowę na remont kolejnej ulicy, tym razem łączącej Śródmieście Miasta z dzielnicą Biały Kamień. Inwestycja jest skomplikowana, będą utrudnienia, więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
8: Tak, po ulicy Matejki, gdzie rozpoczynają się prace ziemne i kończącym się już remoncie ulicy Lubelskiej, drogowcy wchodzą na ulicę Reja. Tam, podobnie jak w przypadku niemal wszystkich remontów ulicy w Wałbrzychu, wymieniona zostanie nie tylko jezdnia i chodniki, ale cała infrastruktura podziemna.
9: To jest odcinek od przejazdu kolejowego przy ulicy Reja aż do szczytu, gdzie zaczyna się ulica Ludowa. Jest wszystko w tym zakresie. Zarówno droga, konstrukcja drogi, chodniki, tereny zielone wokół, skarpy. Bardzo duży zakres.
8: Powiedział Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Mieszkańców i kierowców czekają utrudnienia, chociaż dobrą informacją może być to, że ulica nie będzie całkowicie zamknięta, będzie obowiązywał ruch wahadłowy, a kierowcy nie będą musieli jej objeżdżać kilkukilometrowym objazdem.
10: W przypadku ulicy Reja będziemy bardzo długo wykonywali pracę w ziemi.
9: ziemi, więc nie będzie to efektowne. To, co zawsze wszystkich interesuje i robi wrażenie, to jest już samo położenie asfaltu i wymalowanie pasów. To jest dla wszystkich dopiero ekscytujące. To, co robimy w ziemi, no nie za bardzo jest na co dzień co pokazać, ale będziemy się starali, żeby utrudnienia były dla mieszkańców jak najmniejsze.
8: A to już Robert Zimny z firmy Budosprzęt, która będzie wykonywała ten remont. Przebudowa będzie kosztowała ponad 9 milionów złotych. Projekt jest już gotowy. Drogowcy wejdą na ulicę Reja w ciągu najbliższych 2 tygodni. Prace mają potrwać do czerwca 2027 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: A na koniec gmina Legnica, która otrzyma prawo do użytkowania wieczystego 3 działek o łącznej powierzchni ponad hektara przy ulicy Kolejowej. W zamian wygasi zaległości podatkowe i odsetki PKP SA.
3: Są to działki tuż obok dworca kolejowego. Gmina otrzyma prawo własności nieruchomości posadowionych na tym gruncie. Miasto zamierza wyburzyć budynki. Teren posłuży do poszerzenia multimodalnego centrum przesiadkowego. Zgodę na przejęcie działek wyraziła Rada Miejska w Legnicy jednogłośnie na czerwcowej sesji. Dodatkowy teren umożliwi rozbudowę powstającego centrum przesiadkowego i stworzenie dodatkowej infrastruktury. Ułatwi także zastosowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych. Kolejowa spółka wystawiła do przetargu także liczącą 70 arów działkę między ulicami Wrocławską i Bracką. To teren przeznaczony pod usługi. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 9.30. Do usłyszenia.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
10: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, Gobry, ratownik dyżurny Piotr Kaszka. No, w dniu dzisiejszym w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 3 do 5 stopni, wiatr północno-zachodni 19 metrów na sekundę, w porywach do 25 metrów na sekundę, także ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność ze szczytu Śnieżki mamy ponad 40 km, także jest przepięknie. I małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne 832 hektopaskale i powolutku zaczyna rosnąć. Jest nadzieja, że ta pogoda się będzie z dnia na dzień poprawiała. Stacje w górach. W Karpaczu mam 10 stopni, wiatr północno-zachodni 1,5 metra na sekundę, czyli minimalny, z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 14 stopni, bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, proszę pamiętać o tym, żeby przed wyjściem sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także ugranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Szlaki miejscowo po nocy mogą być mokre, śliskie, także też proszę na to wszystko zwrócić uwagę. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hi, we are Gamper and Dodoni.
12: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. To jest kolejny poranny hit.

0: jak z bajki.
1: Jak z bajki? Najgorzej. Takiego faceta znaleźć, nie polecamy. Słuchajcie, tak zupełnie poważnie, z innych rzeczy niebajkowych, to teraz twardo będziemy stąpać po ziemi, będzie o pieniądzach. Jest kwadrans przed dziewiątą.
2: Portfel.
3: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Polacy to jeden z najchętniej podróżujących narodów Europy. Według raportu przygotowanego przez PKO w 2024 roku odpowiadaliśmy za 6% wszystkich prywatnych noclegów udzielonych w Unii Europejskiej. Częściej od nas poza domem śpią tylko Niemcy, Francuzi i Hiszpanie. Pod uwagę brano nie tylko wyjazdy zagraniczne, ale też krajowe, zarówno turystyczne, jak i te do rodziny czy znajomych. Nasza aktywność rośnie szybciej niż średnia w Unii. W ciągu ostatniej dekady liczba prywatnych podróży Polaków wzrosła o 31%. A wydatki na ten cel w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o 122%. Ministerstwo Sprawiedliwości chce podnieść grzywny płacone przez sprawców wykroczeń i przestępstw. Resort przekonuje, że skoro w górę idą płace, to rosnąć powinny też kary. Minimalna ma się zwiększyć ze 100 zł do 1000, maksymalna sięgnąć 10 800 000 zł. Sąd, tak jak dotychczas, ma brać pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe, a te ostatnie bez wątpienia się zwiększyły. Tymczasem dzienna stawka grzywny nie była zmieniana od 30 lat. Komu pomysł się nie podoba, może zareagować. Uwagi do projektu będą przez najbliższe 3 tygodnie zbierane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rosnąca zamożność Polaków kreuje nowe potrzeby. Coraz więcej z nas decyduje się na stworzenie testamentu. Według Krajowej Rady Notarialnej w ciągu ostatnich 6 lat zainteresowanie uporządkowaniem kwestii spadkowych szybko rosło. Jeszcze w 2019 roku kancelarie sporządziły niespełna 144 tysiące testamentów. W ubiegłym roku już ponad 207 tysięcy. To wzrost o 43%. Jeszcze szybciej zwiększa się liczba testamentów sporządzanych samodzielnie i wpisanych do notarialnego rejestru. Tu wzrost sięgnął prawie 180%. Co ważne, mimo rosnącego popytu, stawki za sporządzenie testamentu pozostają niskie, bo są ustalane urzędowo.
2: Pora dla inwestora.
3: We wtorek na warszawskiej giełdzie nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 0,42% i ma 3674 punkty. Giełdę w dół pociągnął KGHM, którego akcje taniały najmocniej o prawie 2,9%. Na rynku walutowym osłabienie złotego, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,31 zł, za dolara 3,78 zł, a za franka 4,68 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17 zł i 85 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way. Piosenka wyjątkowo wakacyjna, ciepła, chociaż liczę sobie lat mniej więcej 30, jeśli nie 31. Ale kto by wchodził w takie szczegóły? Kto by to w ogóle pamiętał? Ważne, że jest fajna. 4 minuty przed godziną 9, jeśli chodzi o kobiety śpiewające, to teraz pojawia się ona.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Bardzo życzę wam tego, żebyście dzisiaj byli niczym te rakiety. Radek Major, do usłyszenia. Trzymajcie się.

0: łatwo nie dogoni czas.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
5: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
6: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, że chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, rozmawia z nimi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
5: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
7: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowej.
5: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
8: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
5: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkania komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Sensacja wisiała w powietrzu. Argentyna na kilkanaście minut przed końcem meczu 1/8 finału mundialu przegrywała z Egiptem 0-2. Ale dzięki znakomitej końcówce odwróciła losy spotkania, strzeliła 3 gole i awansowała do ćwierćfinału, mówi napastnik Lautaro Martinez. Bardzo trudny mecz, który mocno się skomplikował, gdy przegrywaliśmy już 0-2, ale ostatecznie jednak nie przestaliśmy przejść do przodu i cały czas szukaliśmy drogi do bramki rywala. Już w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo okazji, których nie zdołaliśmy mogliśmy wykorzystać po ich drugim golu. Zespół pokazał niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie. Leo Messi wprawdzie nie strzelił rzutu karnego, ale wpisał się na listę strzelców pod koniec meczu, dzięki czemu z 8 trafieniami jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców mundialu. W ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią, która zremisowała 0-0 z Kolumbią, ale była lepsza w rzutach karnych. W pozostałych parach Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Brazylia z Norwegią. Walka o półfinały rozpocznie się jutro. Novak Djokovic w półfinale Wimbledonu. Serb po kapitalnym ponad 5-godzinnym meczu pokonał Kanadyjczyka Feliksa Auger-Aliassime'a, wygrywając tiebreaka w 5 secie. Djokovic o finał zagra z liderem rankingu Jannikiem Sinnerem. Włoch gładko pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. Dziś Taylor Fritz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Fabio Cobolli z rewelacją turnieju Brytyjczykiem Arturem Ferim. W kobiecym turnieju Coco Gauff pokonała w 3 setach Jessica Pegule, a Karolina Muchowa w 2 Naomi Osaka. Dziś Linda Noskowa zmierzy się z Elise Mertens, a Marta Kostiuk z Jasmine Paolini. Polskie siatkarki doznały trzeciej porażki w Lidze Narodów. Na otwarcie ostatniego turnieju w Osace nasz zespół przegrał z Turcją 1-3. Jutro mecze z USA, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 3 porażek nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego. To piłka nożna raz jeszcze, bo w cieniu mundialu europejskie kluby zbroją się przed nowym sezonem. Nowym graczem Benfiki Lizbona został Jakub Kamiński. I został 6 najdroższym Polakiem w historii, bo Portugalczycy zapłacili FC Köln około 20 milionów euro. To znaczy, że w Portugalii będzie mieć aż 4 reprezentantów Polski, bo w FC Porto grają Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Nasza eksportowa perełka w postaci znakomitego DJ-a i producenta Gromi w roli głównej z nowym singlem Kwadrans po godzinie 9. Arek Włodarski, startujemy z południowym programem w środę 8 lipca.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Jaki dzień, to już wiemy. Dzisiaj imieniny Adriana, Edgara, Elżbiety, Eugeniusza. O tym za chwilę. Zaczynamy od horoskopu. Barany poczują się lekko rozkojarzone latem. Rozmowa z przyjacielem poprawi humor. Byki, warto w najbliższych dniach zadbać o spokój i relaks. Co za dużo, to często niezdrowo. Bliźnięta czeka dzień na obrotach. W domu lub na działce na przykład okaże się, że jest sporo zaległości. Raki, nie zabraknie dobrego humoru rakom, ale nie wolno bagatelizować podsłyszanych informacji. Lwy, nawiązane ostatnio znajomości pomogą w końcu coś sfinalizować i to szczęśliwie. Panny mimo wakacji niestety nie zapomną o pracy i nie będą mogły robić to, na co mają ochotę. Wagi, uda się przyciągnąć kogoś na swoją stronę i to w kulminacyjnym momencie konfliktu. Skorpiony, czasami trzeba włączyć tak zwane nic nie robienie i dziś jest ku temu dobry dzień. Strzelcy mogą być zmuszone do jakiegoś wyjazdu. Przed podróżą warto dobrze sprawdzić auto. Koziorożcy, jeśli się da, powinny odetchnąć i ułożyć plan na najbliższe dni, a nawet weekend. Wodniki staną się bardzo odważne. Wiarę w siebie trzeba jak najszybciej przekuć w sukces. Ryby, gwiazdy radzą nie angażować się w cudze spory. Lepiej nic nie mówić i nie słyszeć. No to znamy już salenizantów. Elżbieta, odpowiedzialna, dyplomatyczna, inteligentna. Eugeniusz, szlachetny, uczuciowy, wrażliwy. Edgar, bystry, uczuciowy, waleczny, uczciwy. O, przepraszam. Adrian, odważny, dynamiczny, domyślny. Osoby urodzone 8 lipca mają bardzo energiczną naturę. Bywają zamknięte w sobie i wrażliwe, ale przy tym nieustępliwe i wytrwałe. Bardzo dobrze radzą sobie z pokonywaniem życiowych przeszkód i chętnie pomagają innym. Swój opiekuńczy instynkt okazują na przykład przyjaciołom, bliskim, których bardzo starannie sobie dobierają. To a propos przyjaciół. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku wodnik. Wszystkiego dobrego. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 14 minut. Nie wiem, czy już, czy dopiero. Wciąż dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 22 minuty. To brzmi zdecydowanie lepiej. Te czasy podano dla lokalizacji Jelenia Góra do końca astronomicznego lata, ho, ho, ho, 76 dni i niech w końcu jeszcze nadejdzie to fajne lato, bo tej jesiennej, sztormowej aury ostatnio mamy dość. Dzisiaj więcej słońca, najwięcej w sumie z całego kraju na Dolnym Śląsku i najcieplej, powyżej 20 stopni Celsjusza. Wiele regionów naszego kraju nie ma takiego szczęścia. Na północnym wschodzie, no, opady deszczu niemal przez cały dzień. Na północy bardzo silny wiatr. W okolicach Gdańska 100-120 km na godzinę. No to naprawdę żartów nie ma. Prognoza pogody już wkrótce o 9.30 przed kolejnym raportem regionalnym. Na zegarach mamy 9.19. Kuba i Kuba. Troszkę ostygło nam ostatnio lato. Helena Paparizou jeszcze, będzie też polska nowość, wczorajszy nasz hit typ, czyli Martyna Baranowska i Dreszcze.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka-operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Dzisiaj dość pogodnie na Dolnym Śląsku, zachmurzenie tylko będzie umiarkowane, jeżeli już, ale przeważać będzie słońce. Ogrzeje dzisiaj powietrze do temperatury maksymalnej 20-22 stopnie, skutecznie chłodzi nas silny zachodni, północno-zachodni wiatr, który będzie wiał mocno przez cały dzień. Jutro aura bardzo podobna do dzisiejszej, gdzie niegdzie mogą jakieś tam przelotne opady się pojawić, ale nie będą absolutnie tak groźne i mocne, intensywne jak na przykład minionej nocy w wielu regionach Dolnego Śląska ulewy.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Alerty a propos prędkości wiatru nad polskim morzem. Wichury 100-120 km na godzinę. No sporo tam odwołanych imprez, ewakuowanych m.in. biwaków harcerskich i nie tylko. Wracamy na Dolny Śląsk. Czas na raport regionalny i Anna Tarkota.
8: W tych doniesieniach legnickie pogotowie liderem zaufania. Odwiedzimy także Wałbrzych, gdzie ankieterzy zapytają o sposoby grzania mieszkań, na koniec o szykujących się utrudnieniach w ruchu w Zgorzelcu. Zapraszam na szczegóły. Pogotowie ratunkowe w Legnicy zostało uhonorowane podczas gali liderów zaufania pacjentów 2026, dołączając do grona placówek wyróżnianych za najwyższe standardy jakości i profesjonalną obsługę pacjentów.
9: To prestiżowe wyróżnienie stanowi potwierdzenie, że legnickie pogotowie nie tylko skutecznie realizuje swoją podstawową misję ratowania zdrowia i życia, ale również konsekwentnie buduje kulturę organizacyjną opartą na szacunku, odpowiedzialności oraz wysokich standardach komunikacji z pacjentami i ich rodzinami.
10: Nagroda, która została nam przydzielona przez Europejskie Centrum Badań nad Jakością.
9: Mówi Joanna Bronowicka, dyrektor Legnickiego Pogotowia Ratunkowego.
10: Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Jest to nagroda dla wszystkich zespołów ratownictwa, ale też tych, którzy pracują na to, żeby zespoły mogły spokojnie wyjeżdżać i udzielać świadczeń medycznych. Więc jest to dla nas potwierdzenie tego, że utrzymujemy bardzo wysoką jakość, jeśli chodzi o świadczenia medyczne i takie Europejskie Centrum Monitorowania Jakości zwróciło na nas uwagę, przysłało również tajemniczych pacjentów i dzięki temu otrzymaliśmy właśnie ten tytuł lidera zaufania pacjentów w 2026 roku. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie.
9: Program Lider Zaufania Pacjentów wyróżnia podmioty ochrony zdrowia, które spełniają wysokie wymagania w zakresie jakości obsługi, dostępności informacji oraz profesjonalizmu w kontaktach z pacjentami. Ocena prowadzona jest przez niezależnych audytorów z wykorzystaniem metody tajemniczego klienta, dzięki czemu wyróżnienie jest efektem obiektywnej weryfikacji codziennego funkcjonowania placówki. Legnica, Andrzej Stefan. Muzyczne radio.
8: Teraz Wałbrzych, gdzie do drzwi mieszkańców zapukają ankieterzy. Będą pytali o sposoby ogrzewania mieszkania. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
11: Tak, z tym, że od razu warto dodać, że ankieterzy odwiedzą przede wszystkim okolice, gdzie nie ma centralnego ogrzewania. Ankieta to pokłosie obowiązku sprawozdawczego, jaki nakładają na gminę Wałbrzych obowiązujące na Dolnym Śląsku przepisy. Ankieterzy będą pytali o sposoby ogrzewania mieszkań, piece, kominki, kopciuchy.
12: Obowiązek wykonania inwentaryzacji
0: wynika z programu ochrony powietrza województwa dolnośląskiego. Narzucono nam jako miastu, gdzie były przekroczenia w 2021 roku, obowiązek wykonania takiego dokumentu. Długo broniliśmy się, mówiąc, że raz, że to bardzo drogi dokument i jednocześnie następnego roku wchodziła centralna ewidencja emisyjności budynków. Mówiliśmy, że to będzie dokumentacja, która nam pozwoli kontrolować. Nie słuchano tej naszej argumentacji, cały czas ten obowiązek na nas spoczywa.
11: Powiedział Wiesław Sujka, kierownik Wydziału Środowiska i Klimatu Urzędu Miasta w Wałbrzychu, który podkreśla, że każda z osób przedstawiająca się jako ankieter będzie musiała w sposób bardzo jasny i jednoznaczny przedstawić oryginałem, i to bardzo ważne, podpisanego przez prezydenta miasta upoważnienia do prowadzenia takiego badania. Co ważne, ankieter niczego nie kontroluje, więc nie trzeba go wpuszczać do mieszkania.
0: On nie musi tego oglądać, jemu trzeba udzielić informacji, czyli jeżeli ktoś się obawia, że to jakaś osoba jest niebezpieczna, to można rozmawiać z nią, powiedzmy, w progu, przed drzwiami. Chodzi nam o to, żeby podał informację o swoim sposobie ogrzewania mieszkania.
11: Ankieterów można spodziewać się już od dziś. Badanie potrwa do końca września. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających z wizyty osoby podającej się za takiego ankietera, mieszkańcy powinni kontaktować się z urzędnikami. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Na koniec utrudnienia drogowe, które lada dzień dadzą się we znaki kierowcom w Zgorzelcu. Dokładnie od 10 lipca pojawił się na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej, Konarskiego, Dąbrowskiego i Domańskiego. Wszystko w związku z planowaną wymianą uszkodzonej bramownicy sygnalizacji świetlnej na ulicy Dąbrowskiego. W związku z pracami wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego, a zatem od najbliższego piątku ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania będzie odbywał się tylko po jednym pasie w każdą stronę. W trakcie postępu prac zamknięte pasy ruchu będą czasowo się zmieniać. Na całym skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Konarskiego, Dąbrowskiego i Domańskiego zostanie całkowicie wyłączona sygnalizacja świetlna. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie maksymalnej ostrożności, dostosowanie prędkości do zmienionych warunków oraz o szczególne zwrócenie uwagi na znaki drogowe regulujące pierwszeństwo przejazdu, czyli przede wszystkim nie jeździmy na pamięć. Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje, a kolejny raport na naszej antenie o 10.30. Do usłyszenia.
6: Teraz jeszcze prognoza pogody dla wszystkich, którzy planują wybrać się w góry. Mam nadzieję, że dowiemy się, z jaką prędkością wieje wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
4: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej Gobry, ratownik dyżurny Piotr Kaszka. No, w dniu dzisiejszym w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 3 do 5 stopni, wiatr północno-zachodni 19 metrów na sekundę, w porywach do 25 metrów na sekundę, także ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność ze szczytu Śnieżki mamy ponad 40 km, także jest przepięknie. I małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne 832 hektopaskale i powolutku zaczyna rosnąć. Jest nadzieja, że ta pogoda się będzie z dnia na dzień poprawiała. Stacje w górach. W Karpaczu mam 10 stopni, wiatr północno-zachodni 1,5 metra na sekundę, czyli minimalny, z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 14 stopni, bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, proszę pamiętać o tym, żeby przed wyjściem sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także ugranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Szlaki miejscowo po nocy mogą być mokre, śliskie, także też proszę na to wszystko zwrócić uwagę. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
12: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, katownik dyżurny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś poranek z temperaturą 14-16 stopni. Jest bezwiecznie. Widzialność bardzo dobra przez to, że jest chłodnie i naprawdę jest dobra. Zachmurzenie umiarkowane albo w niektórych miejscach nawet brak, bez opadów. Także super, fajny, taki rześki dzień, żeby wyjść w góry, także zapraszam. Pamiętajmy, wychodząc, miejmy włączoną aplikację Ratunek i wzięcie z sobą coś do picia, żebyśmy się nie odwodnili. Dziękuję i zapraszam w góry.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, my name is Madison and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
3: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
4: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz.

Vixen. Nowa polska muza, zostać tu. Przed nami Hard Rock Sofa, Fastboy i Kasia Kowalska przed 10:00. Do wiadomości pozostało 11 minut, czyli do

0: informacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 10:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadet, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę. To skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
7: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
6: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór-Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
8: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
6: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierć ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipty strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
6: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Vamos a bailar.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Malinowy Król, drugi album Urszuli, wydany w 1984 roku przez Polton. Najpierw na kasecie magnetofonowej, a dopiero później na płycie winylowej. Takie to były czasy. Nagrań dokonano oczywiście w Lublinie. Wielki hit oczywiście. Utwór skomponował nieodżałowany, cudowny Romuald Lipko z Budki Suflera, autor wielu polskich hitów dla wielu wykonawców, nie tylko dla Budki Suflera i dla wokalistów i wokalistek związanych z tymże zespołem. Słowa Marek Dudkiewicz. No to ruszyliśmy.

0: utworem wiąże się też historia z ostatnich lat. Muzyczne Radio Lato. Z utworem Urszuli Budki Suflera i między innymi też z autorem tekstu. W 2019 roku na rynek weszła u nas marka pomidorów malinowych, a hasło, które promowało wtedy całą akcję, brzmiało następująco: jego smakowitość, malinowy król, które wykorzystano na różnych nośnikach reklamy. Autor tekstu Marek Dutkiewicz nie zgodził się na sprzedaż tychże pomidorów pod nazwą piosenki jego autorstwa, ale Stowarzyszenie Producentów Warzyw uważało, że nie naruszyło praw autorskich, bo nazwa malinowy król Polakom kojarzy się, uwaga, z tortem. Odpowiedź B, syropem lub woskiem zapachowym, a nie z piosenką. A wam z czym kojarzy się malinowy król? 17 minut po godzinie 10, środa, 8 dzień lipca.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Nie, dobrze powiedziałem, tata, to jeszcze raz, żeby być pewnym. Środa, 8 dzień lipca.

0: emocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności. pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Więcej słońca dzisiaj, to jest dobra wiadomość, mniej opadów deszczu, ale dalej taka sztormowa, mocno pogoda, a propos silnego wiatru, odczuwamy go mocno, a co dopiero mieszkańcy i turyści Pomorza, między innymi i środkowego, i zachodniego. Tam wieje 100-120 km na godzinę, nawet w porywach. U nas mniej, ale wiatr jest bardzo odczuwalny, wieje z północnego zachodu, temperatury maksymalne 20-22 stopnie, odczuwalne niższe, no chyba gdzieś tam będzie, że będziemy sobie siedzieć osłonięci od wiatru. Dziś już opadów deszczu nie będzie, wystarczy to, co działo się między innymi dzisiejszej nocy, nawet nad ranem.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: 10:30 minęła, raport regionalny, Anna Tarkota.
5: A w tych doniesieniach o tym, że znów nie będzie opinii w sprawie katastrofy w Stroniu Śląskim, termin został przełożony. Odwiedzimy Głogów, poznamy oferty przetargu na likwidację nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych, a na koniec zaproponujemy letnie kino pod gwiazdami. Czas na szczegóły. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej po raz kolejny przedłużają termin wydania opinii w sprawie katastrofy w Stroniu Śląskim, gdzie we wrześniu 2024 roku pękł wał zapory na potoku Morawka. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
7: Tak, taka decyzja zapadła po ubiegłotygodniowym spotkaniu śledczych z naukowcami. To już kolejny termin, jaki dają sobie obie strony. Prokuratura potrzebuje tej opinii do śledztwa w sprawie pęknięcia wału przy zaporze zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim we wrześniu 2024 roku.
8: W czwartek 25 mieliśmy takie kolejne. Przypuszczam, że jeszcze pewnie w ciągu wakacji, ewentualnie na początku września będziemy mieć już takie, mam nadzieję, już bardziej podsumowujące, ale to na ten. Natomiast tak, ja regularnie się z biegłymi spotykam i regularnie wymieniamy informacje na temat postępu prac i tego, co jeszcze ja bym oczekiwała, czego oni oczekują.
7: Powiedziała prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy, która prowadzi to postępowanie. Ja przypomnę, że naukowcy starają się ustalić przyczyny katastrofy, która doprowadziła do zalania i zniszczenia Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju, położonych niżej wielu miejscowości Kłodzka i Barda.
8: To nie jest łatwa opinia, tak? Bo można zrobić coś szybko i później zostanie bardzo dużo pytań do wyjaśnienia, a lepiej coś zrobić troszeczkę mniej i mieć nadzieję, że tych pytań dodatkowych jakichś za bardzo nie będzie, tak? Więc to jest po prostu chyba ważniejsze jest w tej chwili wyjaśnienie jak najbardziej szeroko i ustalenie tych wszystkich okoliczności niż zrobienie czegoś na szybko, nie przy takich sprawach.
7: Nowy termin wydania ekspertyzy wyznaczono na wrzesień, już po wakacjach. Ja do sprawy będę wracał. Świdnica, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Znane są oferty w przetargu na likwidację nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w Głogowie. Zainteresowane są dwa konsorcja, a złożone oferty znacznie niższe od wyceny.
9: Teraz urzędnicy będą je weryfikować. Składowisko ma zniknąć w ciągu 2 lat.
0: Gmina Miejska Głogów otrzymała na ten cel 42 miliony złotych z rządowych środków. Zabezpieczenie było o ponad milion wyższe. Jak się okazało, koszt likwidacji składowiska może być niższy nawet o 26 milionów. Do urzędu wpłynęły dwie oferty. Pierwsza to około 16,5 miliona, druga to nieco ponad 22 miliony złotych. Postępowanie ma zostać zakończone bardzo szybko, podobnie jak szybko ma pojawić się informacja o jego wyniku. Jak powiedział Piotr Poznański, wiceprezydent Głogowa, te ceny są atrakcyjne, ale trzeba ten proces doprowadzić do końca. Warto również dokładnie sprawdzić, jak doszło do początku całej sprawy i zadbać, by się to nie powtórzyło. Około 20 milionów złotych na likwidację czegoś, czego być nie powinno, to i tak bardzo duża kasa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Przed nami kolejne projekcje filmowe w letnim kinie pod gwiazdami. W piątek na Polanie przy Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze obejrzymy dwa filmy. Jeden familijny i jeden dla dorosłych. Zaprasza Andrzej Bartnikowski, dyrektor ZTH.
10: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na letnie kino pod gwiazdami w Cieplicach, czyli cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu organizowany w samym sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a konkretnie na Polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji. Jest to projekt realizowany w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Co zagramy?
11: 9 lipca zapraszamy na Kino Kobiet, 19.30 Moje Wspaniałe Życie, 21.30 Być Kochaną.
10: Jak pewnie Państwo zauważyli, idea jest prosta. O godzinie 19.00 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej, o godzinie 21.00 film zdecydowanie dla widzów dorosłych. Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia w Cieplicach.
9: Dziękuję. W porannych raportach regionalnych to już wszystkie informacje. Na kolejne doniesienia zapraszamy po południu. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hola, my name is Dr. Kucho and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Miłe letnie granie Summer Days Dino, Monsty z Lizą sprzed już wielu lat, ale brzmi fajnie, zwłaszcza o tej porze roku i przy takich okolicznościach przyrody. 19 minut dzieli nas od 11, wkrótce nasz dzisiejszy polski hit typ.
1: Reklama. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kolejny polski numer dzisiaj będzie rządził. Wczoraj Martyna Baranowska, Dreszcze co godzinę, a dzisiaj Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Nowy singiel od tych znakomitych artystów. Kolejny Co mi tam.
4: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Muzyka spod słomkowego kapelusza i przeciwsłonecznych okularów Rio Aberer Kanguru. No to skokiem kangura szybciutko zbliżamy się do 11 do wiadomości, ale zanim to jeszcze wyjedziemy na drogi Dolnego Śląska z informacją nie aż tak bardzo złą, ale jednak wartą przypomnienia, przedstawienia przed tym, co najważniejsze jeszcze przed wiadomościami, czyli polskim utworem, piękną wersją hitu lat 70. Asfaltowe Łąki w wykonaniu tym razem grupy De Mono. A propos tego utrudnienia, 145 km, A4 węzeł Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice kierunek Wrocław, na węźle Pietrzykowice awaria pojazdu, zablokowany prawy pas, ruch odbywa się lewym, tam stoi ciężarówka. No i wiadomo, jak w takich sytuacjach na tym wąskim odcinku tak zwanej autostrady różne rzeczy mogą się od razu zdarzyć, więc uprzedzamy i prosimy o ostrożność.
1: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół

0: reklama. Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Maturzyści poznali wyniki matur, zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich między innymi kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
4: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
3: A jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
4: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
3: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
5: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
3: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy, zamknięto też molo w Brzeźnie, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
6: Prowokacja nieoczywista, nie taka, w której możemy stwierdzić, Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
3: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił Rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawił się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
0: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Arthur Stein, Best That You Can Do, wielki hit Christophera Crossa, Oscar dla najlepszej oryginalnej piosenki filmowej z 1981 roku. Motyw przewodni do kultowej komedii Arthur z Dudleyem Moorem w roli głównej. Piosenka dotarła na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów Billboardu Hot 100. Największe hity wszechczasów, Christopher Cross za nami. Wracamy na nasze podwórko. Miłe serce z piernika formacji nieżywych schabów. Wkrótce u nas prognoza pogody. Środa, 8 dzień lipca. Już 11.30 prawie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
4: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. If you

0: Niezapomniane hity trzech czasów.
1: And you can dance for inspiration.

0: Końca bez końca. Reklama.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
5: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
6: Ponownie wspólne siły Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? Za 16 minut minie południe.

0: Fun Factory sprzed lat, lata 90. charakterystyczne brzmienie I Wanna Be With You za 3 minuty minie południe.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Charakterystyczne dźwięki i od razu uśmiech na twarzy. Bałtyk jest dość chłodnym morzem i dlatego i tak dalej i tym podobne. Zaraz wszystkiego posłuchamy. No rzeczywiście, ci co odpoczywają obecnie nad Bałtykiem nie mają powodów do radości.

0: burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty, m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona czuje we mnie pieniądz i mandacik, Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Pałata 1. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 12.
2: Czas na wiadomości.
5: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury? Są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia. Mirjam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
6: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
5: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. Propozycji zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
7: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
5: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
8: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
5: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
9: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
5: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
2: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla

0: Nie zatrzymujemy się, lecimy do przodu. Niezapomniane hity także polskie. Ira. Ależ to był przebój. Przed nami jeszcze Mateo Panama, będzie Big Cyc. Wczoraj Skiba świętował urodziny, a teraz jeszcze...
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Army of Lovers. 12:20, środa, 8 lipca.

0: Lata mijają, a wciąż ten tekst ironiczny, ale mówiąc o poważnych sprawach, aktualny. Macumba, Big Cyc.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: No to powrócimy do nich po 12.30 po raporcie regionalnym, który startuje już za moment.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na święto lnu i magii ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
6: Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: No w końcu dzisiaj przewaga słońca, mniej chmur, chociaż oczywiście na niebie widzimy kumulusy niegroźne. Dzisiaj bez opadów deszczu, przeważnie na Dolnym Śląsku. Temperatury takie niezbyt wysokie dla lubiących prawdziwe ciepło, 20-22 stopnie. Rzeźko, bo jeszcze chłodzi nas silnie wiejący wiatr z północnego zachodu. Jego siła przez cały dzień będzie spora.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
9: Długo panowała na ten temat cisza, która właśnie została przerwana. 27 lipca odbędzie się przetarg na dzierżawę obiektu przy ulicy Jordana w Legnicy, gdzie dawniej mieściło się szkolne schronisko młodzieżowe.
10: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obiekt widnieje jako budynek usługowo-administracyjny z funkcją hotelową. I taki profil działalności oczekiwany jest od ewentualnego dzierżawcy. W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Zarząd gospodarki mieszkaniowej, administrator dawnego schroniska oczekuje czynszu w wysokości co najmniej 15 tysięcy złotych miesięcznie netto. Umowa zostanie zawarta na 15 lat. Jeśli w ciągu pół roku od podpisania umowy nowy dzierżawca rozpocznie niezbędne remonty i zakończy je do 12 miesięcy, to może liczyć w tym okresie na obniżenie czynszu dzierżawnego o połowę. Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. Z zewnątrz widać go przez całą dobę i wtedy budzi wspomnienia, raczej pozytywne, te osobiste. Przyszły dzierżawca być może pozwoli kontynuować te wspomnienia, chociaż na pewno na innym poziomie ekonomicznym. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Aż 20 poważnych interwencji podjęli w pierwszym tygodniu wakacji ratownicy sudeckiej grupy GOPR. To 1/3 wszystkich ubiegłorocznych wakacyjnych zdarzeń. Ratownicy apelują o rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa w górach. Z GOPR-owcami rozmawiał Jacek Zych.
11: Tak, te statystyki robią wrażenie nawet na doświadczonych ratownikach. Ci przypominają, że Sudety, pomimo tego, że są stosunkowo niskimi górami, to mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Co ciekawe, coraz więcej interwencji dotyczy nie tradycyjnej turystyki górskiej, a rowerzystów zapuszczających się na trudne sudeckie szlaki. GOPR-owcy apelują o uwagę, rozwagę i odpowiednie wyposażenie, przede wszystkim w kaski.
12: Dodatkowo dobierzmy wszystkie trasy, szlaki czy single tracki pod swoje umiejętności. W wypadku z roku na rok na single tracka jest coraz więcej, no ale to wynika też z racji, że powstaje bardzo dużo wypożyczalni rowerów. No i taka osoba, która przyjedzie raz na jakiś czas w góry i chce się przejść na rowerze, no to najczęściej to są takie osoby, które nie mają umiejętności, przecenią swoje umiejętności, pojadą na trasę, która jest bardzo trudna. No i dochodzą dochodzi najczęściej właśnie do bardzo poważnych wypadków.
11: To Adam Łukaszewski z sudeckiej grupy GOPR. Wypadki rowerzystów to jednak nie jedyne zdarzenia, do jakich angażowani byli ratownicy górscy. Bezpieczeństwa w górach nie poprawiły upały panujące na przełomie czerwca i lipca. Tu goprowcy przypominają o odpowiednim przygotowaniu się do wyjścia w góry, nie tylko w odpowiednią odzież.
12: Przede wszystkim musimy pamiętać o właściwym nawodnieniu, żeby tej wody nigdy, czy jakichś izotoników nam nie zabrakło w plecaku. Miejmy minimum te 3-4 litry płynu. Wiem, że to jest ciężkie, ale jednak jest to bardzo przydatna rzecz w górach. Musimy pamiętać o nakryciu głowy, o okularach, no i przede wszystkim pamiętajmy o filtrze z UV-50, bo jednak nie woda, ale w górach to słońce też lubi przypalić skórę.
11: Na koniec powtarzany przez ratowników przy każdej nadarzającej się okazji apel o zainstalowanie i używanie w razie potrzeby aplikacji Na Ratunek. Pozwala ona nawet bez internetu na precyzyjne, z dokładnością do niemal centymetrów, ustalenie położenia poszkodowanej osoby. W trudnym górskim terenie może to być kwestia życia lub śmierci. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Już w ten piątek startuje 27. edycja Lwóweckiego Lata Agatowego. Tradycyjnie główną atrakcją wydarzenia, które potrwa 3 dni, jest Międzynarodowa Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich, na której prezentowane są okazy z całego świata. W tym roku dodatkową atrakcją będzie także Aleja Staroci oraz możliwość zwiedzenia średniowiecznej Baszty Lubańskiej, zapowiada Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
2: Przygotowaliśmy nową aleję, nazywaliśmy to Aleja Staroci, która będzie mieściła się przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Od ratusza będzie można pójść do Baszty Lubańskiej i przejść się nową aleją, przy której będzie można kupić osobliwości. Ta aleja będzie prowadziła do Baszty Lubańskiej. Punkt widokowy, który zamierzamy otworzyć podczas Lwóweckiego Lata Agatowego, obecnie najlepszy punkt, jakim dysponuje Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zachęcamy wszystkich, będzie to bezpłatne wejście do naszej wieży. I również premierowo właśnie otworzymy ją już oficjalnie na Lwóweckie Lato Agatowe. Od piątku będzie otwarta.
9: Lwóweckie Lato Agatowe to także koncerty gwiazd. W piątek na scenie ustawionej na miejskim rynku zagra zespół poprokowy Demono. Sobota to dzień z muzyką do tańca, spotkanie z zespołem Łobuzy. Natomiast w niedzielę, ostatniego dnia wydarzenia, wystąpi raper Kękę. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. W imieniu Beaty Nowickiej zapraszam na 13.30.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Hi, I'm Arash and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
4: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów i kolejna nowa produkcja od tego duetu znakomitego. Utwór nosi tytuł Co mi tam 19 minut dzieli nas od 13. Boże.

0: No, zastanawiałem się, jak się z wami pożegnać, to może taką miłą informacją i przypomnieniem, że mamy przed sobą weekend, w sobotę, rozstrzygnięcie kolejnej naszej zabawy Free Time, w której to mamy dla was zaproszenie na pobyty weekendowe i nie tylko w wielu fantastycznych ośrodkach, ogólnie mówiąc wypoczynkowych, nie tylko na Dolnym Śląsku. W tym tygodniu ponownie weekendowy pobyt dla dwóch osób z wyżywieniem i dostępem do spa w ośrodku naszego partnera w Karpaczu, czyli Karkonoski Spa. Free Time, wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248. Koszt to tylko 2,46 z VAT-em. Z fajną jakąś odpowiedzią na pytanie, dlaczego chciałbyś spędzić weekend w ośrodku naszego partnera. W sobotę rozstrzygamy nasz zabawę. Autor jakiejś najciekawszej odpowiedzi otrzyma od nas voucher na 3-dniowy weekendowy pobyt ze śniadaniami i obiadokolacjami oraz dostępem do spa w ośrodku partnera konkursu w Karpaczu. Karkonoski Spa. Polecamy. Szczegóły w regulaminie konkursu na naszej stronie www.muzycznaradio.pl. Polecam. Mam nadzieję, że bardzo opłaci się wysłanie tego SMS-ka. Znaczy, zawsze dla kogoś się opłaca, bo ktoś zawsze wygrywa i zdobywa fajny wyjazd na odpoczynek. Trzymajcie się, do usłyszonka.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
0: Summer Wine, jeszcze Everything But The Girl i będzie Lady Punk i wybije 13. Pa!

0: reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały. Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
5: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
4: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
6: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc, jak wcześniej się nie stresowałam. Tak, dzisiejsza noc była dla mnie okropna, budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
7: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
4: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Muzyczne Radio Lato. Chyba nikt nie ma wątpliwości po tym nagraniu, które za nami, że trwa już lato. Sunriders i The Bomb w Muzycznym Radiu. A my przypominamy, mimo tego, że pogoda no nie jest taka letnia, ta środa to zdecydowanie nie jest dzień gorącego lata, ale jest słońce, więc postępy już są. Jak patrzymy na prognozy pogody, to z dnia na dzień coraz więcej ma być tego słońca, więc czekamy z utęsknieniem na letnie dni. Więcej o pogodzie oczywiście będziemy mówić tuż przed raportem regionalnym po godzinie 13.30, a teraz o muzyce. Już za moment piosenka dnia, ale zanim to jeszcze świetne nagranie, które tak rok temu było piosenką dnia. Bracia Kacperczyk, Vito Bambino, Mam Talent.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Nic dziwnego, że to nagranie stało się wiralem i w sumie nadal jest wiralem. Często ludzie wstawiają na TikToka filmiki, jak tańczą do piosenki Mam Talent Jive'a.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Przedstawiamy po raz pierwszy naszą dzisiejszą piosenkę dnia, a w niej Dominik Dudek, Francis on My Mind oraz Albert RCB, Midnight Echoes.

0: Music News wracają do Was wakacyjną porą wraz z artystami, którzy pochwalić się mogą nowymi piosenkami. Wśród nich znalazło się miejsce dla Sieny Spiro, Ale Farben i Marshmello. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Nadszedł moment, na który fani Sieny Spiro czekali od wielu miesięcy. Debiutancki album artystki zatytułowany Visitor właśnie ujrzał światło dzienne. Siena prezentuje na nim ponadczasowe kompozycje bazujące na jej imponującym wokalu. Każdy z trzech wydanych przed premierą krążka singli trafił na listę Billboard Hot 100. Wraz z premierą albumu artystka prezentuje kolejny singiel. Great Expectation, bo o nim tutaj mowa, to nastrojowa kompozycja z pogranicza soulu i popu z majestatycznym refrenem oraz orkiestrowymi aranżacjami. Utwór bezpośrednio nawiązuje do jednego z głównych motywów albumu Visitor – odnajdywania siły w obliczu porzucenia. Great Expectation opowiada o czasie, w którym przez pewien okres mieszkałam w Nowym Jorku i rozmawiałam z kimś, kto ciągle powtarzał, że mnie odwiedzi, wspomina Sienna. Każdego ranka schodziłam po schodach mojego budynku i przez krótką chwilę naprawdę wierzyłam, że będzie czekał na mnie przed wejściem. Potem przez kilka kolejnych minut szłam ulicą i wyobrażałam sobie, co bym powiedziała, co bym czuła i co by się wydarzyło, gdyby rzeczywiście tam był. Nigdy się nie pojawił. Ta piosenka przestała być z czasem opowieścią o tej właśnie osobie, a stała się opowieścią o samych oczekiwaniach. O tym, czy są czymś pięknym, czy tylko sposobem na przygotowanie się do rozczarowania. Napisałam ten utwór wiedząc w głębi duszy, że nigdy nie stanie się tym, czego pragnęłam i że życie wyobrażeniem o nim było bezpieczniejsze niż całkowita pustka, dodała artystka. Teraz Ale Farben, który udostępnił swoim słuchaczom premierowy utwór Voices. Piosenka jest owocem współpracy artysty z pochodzącą z Londynu wokalistką i songwriterką Melody. Singiel wyznacza nowy kierunek w brzmieniu berlińskiego DJ-a i producenta, łącząc garage house z nowoczesnym popem i estetyką współczesnej muzyki klubowej. Melody wnosi do utworu Voices wyraźnie popowy charakter dzięki swojemu charakterystycznemu wysokiemu wokalowi i chwytliwym melodiom. Artystka porusza się swobodnie między gatunkami, ugruntowała swoją pozycję na scenie dzięki międzynarodowym współpracom. To jedna z najciekawszych nowych postaci na scenach popowych i elektronicznych. Voices, głos Melody doskonale współgra z produkcją, stając się emocjonalnym centrum utworu. Pod względem muzycznym singiel jest energetyczną kompozycją inspirowaną garage house'em, napędzaną pulsującym rytmem i konsekwentnie budowanym napięciem. Po nastrojowym wstępie utwór przechodzi w dynamiczny drop, który podkreśla z miejsca zapadający w pamięć główny muzyczny motyw. Powtarzane, przypominające, skandowane wersy wzmacniają chwytliwy, niemal hipnotyczny charakter tej właśnie piosenki. Music News. No to prawie na koniec jeszcze jedna muzyczna nówka. Marshmello i Kelsea Ballerini stworzyli przebojową mieszankę. Inspirowana muzyką country produkcja Marshmello łączy się z charakterystycznym wokalem Kelsea i chwytliwą melodią. Bazujący na rytmicznym klaskaniu, akustycznej gitarze i jasnym wpadającym w ucho refrenie utwór Another Drink oddaje beztroską atmosferę letniej nocy. Świetnie się bawiłem, szukając własnego podejścia do produkcji country przy tym właśnie utworze, powiedział Marshmello. Jestem wdzięczny Kelsei za zaufanie mojej wizji. To niezwykła artystka i wspaniała osoba. Oboje jesteśmy bardzo dumni z tej właśnie piosenki i nie możemy już doczekać się, aż usłyszą ją wszyscy nasi słuchacze, dodał artysta. No to na koniec łapcie kolejne muzyczne premiery, które wylądowały na naszej wakacyjnej playliście. Madonna i Martin Garrix z nagraniem Bizarre, Re-Up z nowym singlem The Last Dance i Natalia Grosiak z najnowszą piosenką Gdyby Ktoś Pytał. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hello Poland, my name is Misha Miller.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogodowo na pewno jest lepiej niż wczoraj na Dolnym Śląsku, bo zachmurzenie jest dziś małe, słońca dużo, ale na temperaturę za bardzo się to nie przekłada. Dziś maksymalnie 19 do 20 stopni w regionie. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest dziś cały czas stabilne, wynosi 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest bardzo dobra. Dziś wiatr wieje z prędkością umiarkowaną, w porywach może osiągać do 50 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Rozpoczęła się naprawa delatacji na moście nad... W związku z prowadzonymi pracami od dziś zmieniła się organizacja ruchu na drodze krajowej nr 30.
7: W ramach prowadzonych robót naprawiona zostanie delatacja bitumiczna na moście nad rzeką Kwisą oraz wykonane będą pozostałe prace niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. Na czas realizacji zadania wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Ruch pojazdów odbywa się wahadłowo i w godzinach prowadzenia robót jest kierowany ręcznie. Poza godzinami pracy wykonawcy ruch jest regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Utrudnienia potrwają do końca lipca. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: Karkonoski Park Narodowy poszerza granice. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo i Jutro kupuje ponad 30 hektarów łąk na grzbiecie lasockim w okolicach Niedamirowa w powiecie kamiennogórskim. Ten teren jest siedliskiem bardzo wielu rzadkich, chronionych gatunków roślin, mówi dyrektor KPN-u Andrzej Raj.
8: Rzeczywiście finalizujemy zakup bardzo cennych pod względem przyrodniczych łąk i kawałków też lasów tuż przy granicy państwa w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, niemal przy granicy Czeskiego Parku Narodowego. Dlaczego? Powodów jest wiele. Przede wszystkim zgodnie z naszym strategicznym dokumentem, jakim jest plan ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego na lata 2021-2040, mamy tam zapis, że Karkonoski Park powinien w miarę możliwości pozyskiwać również w drodze wykupu na rzecz Skarbu Państwa cenne grunty pod względem przyrodniczym. Stajemy się właścicielem w imieniu Skarbu Państwa, podobnie jak w przypadku Stawów Podgórzyńskich. Nie jest to jeszcze status Parku Narodowego. Do tego potrzeba zmiany rozporządzenia Rady Ministrów, zgody gminy, prawda, powiatu i tak dalej. To jest jeszcze przed nami. To nie jest dzisiaj takie najważniejsze. Przez sam teren tych łąk nie prowadzi obecnie żaden szlak turystyczny. W pobliżu one prowadzą. Natomiast chcę również powiedzieć, co jest bardzo cenne, że te łąki przylegają do łąk, będących własnością tak zwanego Domu Trzech Kultur Niedamirowie. My z nimi współpracujemy i właściciele Domu Trzech Kultur złożyli również do nas wniosek o włączenie ich własności w granice Parku Narodowego. W związku z tym to nie jest tylko te 30 hektarów, tylko kolejne 60. My go z pewnością nie zamkniemy, nie będzie to ochrona ścisła, bo ten obszar cały czas jak dotychczas będzie wymagał ekstensywnego użytkowania.
6: Startuje projekt 404 Podwórko. Młodzież może zapisać się na bezpłatne warsztaty w Legnickim Teatrze.
9: Warsztaty odbędą się w sali prób teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w dwóch turach. Od 13 do 17 lipca oraz od 20 do 24. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat jest ograniczona. Wymagana jest obecność na wszystkich 10 spotkaniach, bo uczestnicy będą pracować nad wspólnym materiałem od pierwszego pomysłu aż po gotowy scenariusz. Ze względu na charakter pracy potrzebna jest dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Projekt zaczyna się od prostego pytania. Gdzie dziś spotykają się młodzi ludzie? Dawniej były to podwórka, trzepaki, boiska i przestrzeń między blokami. Chodzi o rozmowę o tym, jak zmieniło się dorastanie i gdzie dziś tworzą się relacje. Z tych rozmów powstanie materiał do scenariusza teatru dokumentalnego. Młodzi uczestnicy nauczą się układać pytania, prowadzić wywiady, pracować z nagraniami, wybierać najmocniejsze fragmenty i budować z nich tekst sceniczny. Z tego powstanie autorski scenariusz teatru dokumentalnego. Gotowy tekst zostanie opublikowany jako bezpłatny materiał edukacyjny dla szkół, grup teatralnych i edukatorów. Jesienią scenariusz zostanie zaprezentowany podczas czytania performatywnego w teatrze. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Za kwadrans godzina druga to już odpowiednia pora, żeby powrócić do naszego hit typu. Dziś co godzinę polecamy Wam polskie nagranie od Wiktorii Kidy, artystki, która dała się poznać słuchaczom w programie Mam Talent, a później wydawała świetne single, które bardzo gorąco polecaliśmy Wam w Muzycznym Radiu. Niedawno nawet ukazał się duet z Oskarem Cymsem. To nagranie również polecaliśmy Wam na liście top30.pl, a już teraz polecamy Wam jej totalną nowość. Co mi tam?

Kto zapewni nam więcej słońca niż ona, Shakira i Cardi B w duecie Punteria. To nagranie za nami, hiszpańskie rytmy zawsze idealnie sprawdzają się na wakacje. Muzyczne Radio Lato, już teraz polecamy wam kolejny wakacyjny hit, piosenkę Wine It Up.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
1: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
0: Czas na wiadomości.
4: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski. Ewakuowano kolejne obozy harcerskie. Mirjam Lipińska. Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
5: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
4: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie, wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w Warmińsko-Mazurskiem. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
4: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
7: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
8: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
9: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska, obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
4: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ale Farben, Justin Jesso, As Far As Feelings Go.
1: Tu Wanda Kwietniewska, zespołu Wanda i Banda. Ja Was gorąco i serdecznie pozdrawiam, a Wy słuchacie Muzycznego Radia.
0: Dziękujemy bardzo za gorące pozdrowienia, ale dziś to my Wandę Kwietniewską bardzo gorąco pozdrawiamy w dniu urodzin. Dziś 69. urodziny Wandy Kwietniewskiej, kojarzymy ją oczywiście z zespołu Wanda i Banda, ale nie tylko. Jej muzyczna droga rozpoczęła się pod koniec lat 70. Wtedy ukończyła studium sztuki estradowej i trafiła do zespołu Lombard, z którym nagrała świetnie przyjęty album Śmierć dyskotece. Później z Lombardem się pożegnała i w 82 roku postawiła na swój własny projekt i założyła grupę, jeszcze wtedy Banda i Wanda. To właśnie z nimi stworzyła utwory, które do dziś należą do klasyki polskiego rocka. Piosenkę Hi-Fi, Nie będę Julią. Zapewne te hity doskonale wszyscy znamy. Później rozpoczęła działalność solową, ale na początku XXI wieku reaktywowała zespół, ale już pod nazwą Wanda i Wanda. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego w dniu urodzin i żeby dalej Wanda Kwietniewska miała ten swój unikatowy głos, który mimo upływu lat cały czas jest, można powiedzieć, niezmienny. W dniu urodzin polecamy oczywiście wielki hit, który doda wszystkim popołudniową porą dużo energii. Hi-Fi.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: A w niej Dominik Dudek, artysta, którego znamy z programu The Voice of Poland, tym razem w anglojęzycznym repertuarze połączył siły z Francis on My Mind oraz Albert RCB i wydali Midnight Echoes.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności. pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na Dolnym Śląsku dziś cały czas jest słonecznie i tak ma być do końca dnia, ale również jest wietrznie. Jeżeli chodzi o wiatr, jest on umiarkowany, ale w porywach może osiągać prędkość do 50 km na godzinę. Ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, ta jest dziś doskonała na terenie całego Dolnego Śląska, a na termometrach obecnie widzimy od 18 do 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Naukowcy po raz kolejny przedłużają termin wydania opinii w sprawie katastrofy w Stroniu Śląskim. Pogotowie ratunkowe w Legnicy uhonorowane podczas gali liderów zaufania pacjentów. Zapraszam na informacje. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej po raz kolejny przedłużają termin wydania opinii w sprawie katastrofy w Stroniu Śląskim, gdzie we wrześniu 2024 roku pękł wał zapory na potoku Morawka. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
8: Tak, taka decyzja zapadła po ubiegłotygodniowym spotkaniu śledczych z naukowcami. To już kolejny termin, jaki dają sobie obie strony. Prokuratura potrzebuje tej opinii do śledztwa w sprawie pęknięcia wału przy zaporze zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim we wrześniu 2024 roku.
9: W czwartek 25 mieliśmy takie kolejne. Przypuszczam, że jeszcze pewnie w ciągu wakacji, ewentualnie na początku września będziemy mieć już takie, mam nadzieję, już bardziej podsumowujące, ale to na ten natomiast tak. Ja regularnie się z biegłymi spotykam i regularnie wymieniamy informacje na temat postępu prac i tego, co jeszcze ja bym oczekiwała, czego oni oczekują.
8: Powiedziała prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy, która prowadzi to postępowanie. Ja przypomnę, że naukowcy starają się ustalić przyczyny katastrofy, która doprowadziła do zalania i zniszczenia Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju, położonych niżej wielu miejscowości Kłodzka i Barda.
9: To nie jest łatwa opinia, tak? Bo można zrobić coś szybko, i później zostanie bardzo dużo pytań do wyjaśnienia, a lepiej coś zrobić troszeczkę mniej i mieć nadzieję, że tych pytań dodatkowych jakichś za bardzo nie będzie, tak? Więc to jest po prostu, chyba ważniejsze jest w tej chwili wyjaśnienie jak najbardziej szeroko i ustalenie tych wszystkich okoliczności niż zrobienie czegoś na szybko, nie przy takich sprawach.
8: Nowy termin wydania ekspertyzy wyznaczono na wrzesień, już po wakacjach. Ja do sprawy będę wracał. Świdnica, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Pogotowie ratunkowe w Legnicy zostało uhonorowane podczas gali liderów zaufania pacjentów 2026, dołączając do grona placówek wyróżnionych za najwyższe standardy jakości i profesjonalną obsługę pacjentów.
10: To prestiżowe wyróżnienie stanowi potwierdzenie, że Legnickie Pogotowie nie tylko skutecznie realizuje swoją podstawową misję ratowania zdrowia i życia, ale również konsekwentnie buduje kulturę organizacyjną opartą na szacunku, odpowiedzialności oraz wysokich standardach komunikacji z pacjentami i ich rodzinami.
11: Nagroda, która została nam przydzielona przez Europejskie Centrum Badań nad Jakością.
10: Mówi Joanna Bronowicka, dyrektor Legnickiego Pogotowia Ratunkowego.
11: Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Jest to nagroda dla wszystkich zespołów ratownictwa, ale też tych, którzy pracują na to, żeby zespoły mogły spokojnie wyjeżdżać i udzielać świadczeń medycznych. Więc jest to dla nas potwierdzenie tego, że utrzymujemy bardzo wysoką jakość, jeśli chodzi o świadczenia medyczne, i takie Europejskie Centrum Monitorowania Jakości zwróciło na nas uwagę, przysłało również tajemniczych pacjentów i dzięki temu otrzymaliśmy właśnie ten tytuł lidera zaufania pacjentów w 2026 roku. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie.
10: Program Lider Zaufania Pacjentów wyróżnia podmioty ochrony zdrowia, które spełniają wysokie wymagania w zakresie jakości obsługi, dostępności informacji oraz profesjonalizmu w kontaktach z pacjentami. Ocena prowadzona jest przez niezależnych audytorów z wykorzystaniem metody tajemniczego klienta, dzięki czemu wyróżnienie jest efektem obiektywnej weryfikacji codziennego funkcjonowania placówki. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: I na koniec nietypowa akcja ratownicza przeprowadzona dziś na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze. Pracownik wykonujący inspekcję osadnika wody deszczowej zauważył pływającego w nim kota. Walczący o życie zwierzak był skrajnie wycieńczony, jednak udało się go uratować. Trafił pod opiekę weterynarza.
12: Wieliczko Sławomir, operator oczyszczalni ścieków. Mieliśmy akcję ratowania kociaka z osadnika wód deszczowych. Poszliśmy z szuflą do odganiania śniegu. Próbowaliśmy kociaka wyciągnąć, no ale kot wypadł z szufli, podpłynął pod przelewy pilaste. Ja go tam próbowałem złapać, nie dałem rady, kolega zszedł niżej troszeczkę, udało mu się go wyciągnąć z wody. Kociak był wyziębiony, cały się trząsł. Podjęliśmy decyzję, że jedziemy do leśnicy i no, trzeba ratować po prostu. A to już nie pierwsza akcja, były ratowane kaczki. Parę lat wstecz sarnę ratowaliśmy też z osadnika wtórnego.
13: Norbert Cygan, maszynista oczyszczalni ścieków. Wokół oczyszczalni jest pełno lasów, więc nawet jak jest ogrodzenie, to te zwierzaki jakimś tam cudem potrafią przejść. A dzisiejsza akcja to właśnie tak, jak tutaj kolega wcześniej wspomniał, no to właśnie polegała na tym, że no już kociak praktycznie końcówka jego, bo jakbyśmy nie zdążyli, no kotek by się utopił. Bo tutaj jest ciągły monitoring, dlatego że my jako maszyniści pracujemy właśnie w takim systemie, że jesteśmy praktycznie 24 godziny na dobę i prowadzimy, praktycznie co chwilę są obchody robione, oczyszczalni i tak dalej, więc tego typu rzeczy są naprawdę ciężkie do przeoczenia, jeżeli się takie dzieją.
12: I poszukujemy właściciela tego kociaka i ewentualnie, no jeżeli nie będzie właściciela, to ewentualnie kogoś, kto go przygarnie i weźmie do domu.
7: Zdjęcie uratowanego kotka znajdziemy na stronie muzyczneradio.pl i jeleniogórskiej spółki Wodnik. A kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Mika i Sylwii, takie słoneczne dźwięki tylko w muzycznym radiu. Za 14 minut, godzina 15, czas powrócić do naszego hit typu, a dziś w nim artystka, którą doskonale już z muzycznego radia znacie. Wiktoria Kida, ona powraca wraz z Księgą Żywiołów i wydają kolejny bardzo przebojowy singiel, który już słuchacze Hit Planety doskonale znają. Wczoraj pojawił się na liście w roli nowości na miejscu 40, a gdzie wyląduje dziś, tego dowiemy się podczas nowego notowania Hit Planety tuż po godzinie 17, a wy cały czas głosujcie na to świetne nagranie, które przypominamy już teraz.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Matera, Dreams of My Life, czyli marzenia mojego życia. Marzenia teraz na pewno mają piłkarze, bo już za nami kolejne mecze. Półfinały rozpoczną się już jutro, a nie, jutro jeszcze ćwierćfinały, półfinały od wtorku. No i mamy już doskonałe informacje, wiemy kto, kiedy i z kim zagra. Już jutro Francja, Maroko, następnie Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia oraz Argentyna i Szwajcaria.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Pierwsze z tych spotkań, czyli Francja-Maroko, rozpocznie się już jutro po godzinie 22. Fani piłki nożnej na pewno na to spotkanie czekają. A my dajemy znać, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 15. Już za 7 minut godzina 15, a u nas teraz Sandy Horns.

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 15.
1: Czas na wiadomości.
2: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie. Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto. Centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
2: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
4: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
5: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
4: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
2: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
6: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
2: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu. Mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
7: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
2: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Drugi na gorąco.
1: Informacja od jednego z naszych słuchaczy, za którą dziękujemy i już mówimy. Trwają wakacje, więc na A4 bardzo natężony ruch obecnie i napotkacie tam utrudnienia. Utrudnienia, jeżeli zmierzacie w stronę Wrocławia. Między węzłem Kostomłoty a Kąty Wrocławskie na 130 km doszło do wypadku. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe. Jest jedna osoba ranna. Obecnie zablokowany całkowicie jest lewy pas. Ruch odbywa się tylko prawym pasem, no i już tam robi się dość spory korek. Wybierając objazdy również trzeba liczyć się z tym, że tam ruch również jest już dość spory i robią się korki. Czy A4, czy objazdami warto uzbroić się w cierpliwość.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na święto lnu i magię ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
4: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile, ruszamy w letnią podróż. Wakacyjny luzik może skończyć się tragicznie i Cherry z szerokim wachlarzem marek w Europie. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Trzymanie nóg przez pasażera na kokpicie to igranie ze swoim życiem i zdrowiem. Za samo trzymanie nóg na desce mandatu w Polsce nie ma, jednak w razie zdarzenia jakiegoś odpukać wypadku, właśnie ta pozycja potrafi być powodem bardzo ciężkiego kalectwa, czego doświadczyło już wielu pasażerów na całym świecie. Głównym zagrożeniem jest sposób, w jaki działa poduszka powietrzna. Airbag zaprojektowano tak, by chronił osobę siedzącą prosto i przypiętą pasami w pozycji, w której nogi spoczywają na podłodze. Poduszka wystrzeliwuje z deski rozdzielczej z ogromną siłą. W symulacjach mierzono prędkości rzędu setek kilometrów na godzinę. Jeśli w tym momencie nogi pasażera znajdują się na wysokości deski, blast poduszki wypycha je gwałtownie w górę w stronę twarzy, zamiast utrzymać dolną część ciała w bezpiecznej siedzącej pozycji. Skutki bywają katastrofalne, a do najczęstszych obrażeń należą połamane uda, zwichnięte biodra, zmiażdżona miednica, a także urazy kręgosłupa i szyi.
0: Porady ekspertów.
1: Co istotne, poduszka może zadziałać już przy stosunkowo niewielkiej prędkości zderzenia, powyżej 20 km na godzinę. Obrażenia powoduje jednak nie tylko sama poduszka, lecz również pas bezpieczeństwa. Z nogami uniesionymi na desce ciało zsuwa się pod pasem w dół, przez co całą siłę uderzenia przyjmują narządy wewnętrzne. W takich zdarzeniach dochodzi m.in. do pęknięcia jelit, uszkodzenia samego kręgosłupa, urazów, które paraliżują, a bywa, że zabijają. Jak zatem siedzieć bezpiecznie w aucie? Stopy powinny spoczywać płasko na podłodze, co utrzymuje ciało w pozycji, do której zaprojektowano fotel, pas i poduszkę. Plecy trzymamy w miarę prosto, a zagłówek regulujemy tak, by głowa nie wystawała ponad jego górną krawędź i znajdowała się możliwie blisko niego. Na kolanach nie należy trzymać niczego, co przy uderzeniu poduszki mogłoby zostać wbite w ciało. Ostrożności wymaga też rozkładanie fotela do pozycji półleżącej. Przy zderzeniu grozi to gwałtownym przesunięciem ciała do tyłu, a w efekcie urazami karku. Groźne bywa nawet mocniejsze hamowanie. Z nogami na desce ciało potrafi wyślizgnąć się spod pasów i wylądować na podłodze z uniesionymi nogami. I na koniec Cherry z szerokim wachlarzem marek w Europie.
0: Aktualności.
1: Według Automotive News chińskie Cherry w pierwszych 5 miesiącach tego roku sprzedało na starym kontynencie 134,5 tysiąca pojazdów, wyprzedzając BYD. Firma planuje do końca 2028 roku wprowadzić do Europy 7 marek, oferując 21 modeli SUV-ów. Obecnie są sprzedawane brandy Cherry, Ebro, Jet Tour, Jayco, Omoda, w lipcu dołącza Lipas, a w 2027 roku i Kaur. Część analityków chwali strategię firmy za budowanie odrębnych tożsamości marek przy użyciu obniżających koszty współdzielonych platform SDV. Inni ostrzegają przed potencjalnymi cłami Unii na hybrydy plug-in, które stanowią prawie połowę sprzedaży Cherry, a napływ chińskich modeli i brak produkcji lokalnej może ograniczyć ekspansję. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Wraca do nas nagranie, które już na Hitplanecie się pojawiło, ale cały czas nie znalazło swojego miejsca w głównym zestawieniu. Jeszcze w propozycjach do listy. Dominik Dudek, Francis on my mind i Albert RCB, piosenka Midnight Echoes.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Cały czas słonecznie na Dolnym Śląsku, ale temperatury niestety nie są aż tak wysokie, jak pewnie większość by chciała latem. 19 stopni maksymalnie obecnie w regionie, ale od jutra i z dnia na dzień ma być coraz cieplej, w weekend nawet 25 stopni. Jakość powietrza, ona bez zmian, cały czas jest doskonała na terenie całego Dolnego Śląska. Ciśnienie stabilne wynosi 1013 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Na raport regionalny zaprasza Beata Nowicka.
8: Znane są oferty przetargu na likwidację nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w Głogowie. Zainteresowane są dwa konsorcja. Oferty są znacznie niższe od wyceny.
9: Teraz urzędnicy będą je weryfikować. Składowisko ma zniknąć w ciągu 2 lat. Gmina Miejska Głogów otrzymała na ten cel 42 miliony złotych z rządowych środków. Zabezpieczenie było o ponad milion wyższe. Jak się okazało, koszt likwidacji składowiska może być niższy nawet o 26 milionów. Do urzędu wpłynęły 2 oferty. Pierwsza to około 16,5 miliona, druga to nieco ponad 22 miliony złotych. Postępowanie ma zostać zakończone bardzo szybko, podobnie jak szybko ma pojawić się informacja o jego wyniku. Jak powiedział Piotr Poznański, wiceprezydent Głogowa, te ceny są atrakcyjne, ale trzeba ten proces doprowadzić do końca. Warto również dokładnie sprawdzić, jak doszło do początku całej sprawy i zadbać, by się to nie powtórzyło. Około 20 milionów złotych na likwidację czegoś, czego być nie powinno, to i tak bardzo duża kasa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Miało jej tam nie być. Start w biegu Marduły po Tatrach nie figurował w jej planach, ale spontaniczna decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Claudia Peters wywalczyła 2. miejsce, zdobywając jednocześnie srebrny medal Mistrzostw Polski w skyringu na dystansie 32 km i 2200 metrów przewyższenia. O nieplanowanym starcie, wymagającej trasie i emocjach towarzyszących sukcesowi w rozmowie z Andrzejem Stefańczykiem.
10: Jakieś miejsca znane dla osób, które po Tatrach chodzą?
11: Na pewno Kasprowy i Przełęcz pod Świnicą.
10: Jak trasa ogólnie?
11: Trasa bardzo techniczna, szczególnie pierwsza pętla. Przebiegaliśmy przez Nosal, Kuźnicę i później właśnie na Przełęcz i Kasprowy, gdzie jest dużo pionu, tak naprawdę więcej jest spinaczki niż samego biegania, bo tam jednak jest cały czas po kamieniach, cały czas trzeba się pilnować. Zbieg samego Kasprowego jest bardzo kamienistym zbiegiem, więc też trzeba się pilnować, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
10: Bo to były zawody w randze Mistrzostw Polski.
11: Tak, w skyrunningu.
10: Udało ci się zająć tylko czy aż 2. miejsce?
11: Ojejku, ja jestem strasznie ambitnym człowiekiem, więc dla mnie to jest tylko, mimo tego, że tam wszyscy się bardzo cieszyli z tego srebra, to ja zawsze, mi jest zawsze za mało, ale tak naprawdę jakbym to była złoto, to nadal bym narzekała, albo za wolno.
10: Pierwsza osoba, która była przed tobą.
11: Tam była duża różnica, to jest dziewczyna, która biega takie piony i właśnie skyrunningu, bo skyrunning, no to jest bardziej techniczna wersja biegów górskich i trailowych, która charakteryzuje się też bardzo bardzo dużą ilością właśnie przewyższeń.
10: Prosto start przenosi się w Karkonosze.
11: Tak, w piątek startuje na 3 razy Śnieżce, to jest 60 km, 3-300 pionu, 3 razy biegamy na Śnieżkę, po czym przenoszę się do Bydgoszczy na Enea Bydgoszcz Triathlon, gdzie startuje w samych sztafetach na etapie biegowym.
10: Życzymy sukcesów, powodzenia, no i tych pierwszych miejsc głównie.
11: Tak, tak, przyda się, tym bardziej też, że za tydzień startuję w Lądku na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich, no i tam próbuję zdobyć bilet na finał Golden Trail Series.
4: Pochodząca z Bolesławca Klaudia Peters to jedna z najbardziej utytułowanych polskich biegaczek długodystansowych i górskich. Warto przypomnieć, że Klaudia jest także zeszłoroczną zwyciężczynią letniego biegu Piastów w kategorii Open kobiet, a także mężczyzn. Zawodniczka już zapowiedziała udział w biegu także w tym roku. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Przed nami kolejne projekcje filmowe w letnim kinie Pod Gwiazdami. W piątek na polanie przed Zdrojowym Teatrem Animacji w Jeleniej Górze dwa filmy, familijny i jeden dla dorosłych. Zaprasza dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Andrzej Bartnikowski.
12: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na letnie kino Pod Gwiazdami w Cieplicach, czyli cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu organizowany w samym sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a konkretnie na polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji. Jest to projekt realizowany w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Co zagramy?
13: 9 lipca zapraszamy na Kino Kobiet, 19.30 Moje Wspaniałe Życie, 21.30 Być Kochaną.
12: Jak pewnie Państwo zauważyli, idea jest prosta. O godzinie 19 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej. O godzinie 21 film zdecydowanie dla widzów dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Cieplicach.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey guys, what's up? This is Ferry Corsten and you're listening to Muzyczne Radio and they really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne

0: Tuż za rogiem już godzina 16. Ci, którzy właśnie o tej porze kończą pracę, już na pewno zacierają ręce i czekają, aż w końcu wybije upragniona godzina 16. Jeszcze kilka chwil do niej zostało, a żeby ten czas jakoś szybciej zleciał, bo zawsze jest tak, że ta końcówka się dłuży bardzo, bardzo. No i żeby ten czas szybciej zleciał, to można napisać na przykład do kogoś SMS-a, albo napisać SMS-a do nas, do Muzycznego Radia. Cały czas trwa konkurs Free Time, finał tego konkursu na antenie Muzycznego Radia w sobotę, ale my cały czas przyjmujemy Wasze SMS-y. SMS-y wysyłajcie na numer 7248. Koszt takiego SMS-a to 2,46. A o co chodzi w naszym konkursie? W naszym konkursie jest do wygrania weekendowy pobyt dla dwóch osób z wyżywieniem i dostępem do spa w ośrodku Karkonoski Spa. Wystarczy wysłać do nas SMS-a, a treść tego SMS-a to odpowiedź na pytanie. Niech ta odpowiedź będzie ciekawa. Na pytanie, dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Karkonoski Spa. Czekamy cały czas na Wasze SMS-y. To zajmie dosłownie chwilę. Szef, mam nadzieję, że nic nie będzie miał przeciwko temu, żebyście teraz napisali SMS-a, a jakby jednak kręcił nosem, to powiedzcie mu, że zabralibyście jego po prostu na taki pobyt w Karkonoski Spa i na pewno uśmiech od razu pojawi się na twarzy. Muzyczne radio za 15 minut, godzina 16, czas wrócić do naszego środowego hit typu.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam?

Come on, my girl. Maria, Maria. I można sobie nawet pośpiewać, czy w pracy, czy w aucie. Czemu by nie? Za 9 minut, godzina 16. Już teraz pojawi się u nas bardzo słoneczne nagranie, piosenka One Night in Bangkok. Jednocześnie wielki hit lat 80. oraz utwór, który wywołał spory skandal w Tajlandii. Bo tekst piosenki One Night in Bangkok opowiada sporo o nocnym życiu właśnie w stolicy Tajlandii. Jednak te niektóre zwrotki szczególnie zwróciły uwagę tamtejszych władz. Artysta Murray Head, który w oryginale śpiewa ten utwór, wyśmiewa bowiem miasto, wprost nazywając je zatłoczonym i zanieczyszczonym. Jednak to nie to wywołało największy niesmak wśród Tajlandczyków. Oni najbardziej skupili się na fragmencie dotyczącym leżącego Buddy, który był dla nich obraźliwy. No i nie obyło się bez konsekwencji. Obecnie tajlandzka organizacja komunikacji masowej zakazała publicznego śpiewania piosenki One Night in Bangkok, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie Tajlandii. Myślę, że wszyscy słuchając tego nagrania nie myślą głównie o Tajlandii w jakiś zły sposób, ale raczej o tym, że jest to wielki, słoneczny hit. My dziś przypominamy to nagranie, ale w nieco odświeżonej, nieco szybszej wersji.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
6: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy zł brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
8: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
6: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
9: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce ziół. Czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki. Kamień z serca. I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
10: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski i rozszerzoną matematykę.
11: To jest potrzebne tobie na studia?
10: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
6: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Okay.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: David Guetta, See Ya, Beautiful People.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Czas rozpocząć program Best of, bo już minęła godzina 16, już mamy 12 minut po godzinie 16, więc w muzycznym radiu już teraz będą pojawiali się tylko najlepsi z najlepszych. Wśród nich nasz dolnośląski zespół Sahiel i piosenka, która bardzo długo była i na Hitplanecie, i na liście top 30.pl. Utwór Dobrze, że jesteś.

Wakacje w pełni, zatem cała fala wakacyjnych nutek zalewa antenę muzycznego radia i o kilku takich muzycznych letniakach będzie dziś okazja Wam poopowiadać. Kaskada, Take That i Hania Kuzimowicz w rolach głównych to są Music News, ja jestem Tomek Dudkiewicz, witamy, zapraszamy i startujemy. Kaskada dzieli się ze słuchaczami nową letnią propozycją. Utopia to pełen pozytywnej energii utwór z pogranicza popu i EDM, celebrujący poczucie bezpieczeństwa i przynależności, napędzane euforyczną melodią, dynamiczną, stworzoną z myślą o festiwalach produkcją oraz z miejsca wpadającym w ucho refrenem, utwór od początku do końca emanuje dobrą energią. Inspiracją dla tej piosenki była idea bycia dla kogoś jego osobistą utopią. Piosenka opowiada o poczuciu szczęścia i spokoju, które pojawiają się, gdy odnajdujemy swoje miejsce u boku drugiej osoby. Utopia ma dla Natalii Horler szczególne, osobiste znaczenie. Pełna życia, taneczna i niosąca pozytywne emocje kompozycja została stworzona z myślą o festiwalowych scenach i niezapomnianych koncertowych chwilach. Kaskada nie może się doczekać, by zaprezentować ten utwór publiczności na całym świecie. Od czasów Every Time We Touch czy Evacuate the Dance Floor Kaskada jest jedną z czołowych postaci światowej sceny muzyki dance. Z ponad 30 milionami sprzedanych płyt, dziesiątkami złotych i platynowych nagród oraz niezapomnianymi występami festiwalowymi, niemiecka wokalistka i autorka piosenek zdobyła status legendy. Jej charakterystyczny głos i wrodzony talent do chwytliwych melodii sprawiają, że każda premiera staje się muzycznym wydarzeniem. Tymczasem Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald odsłaniają kolejną kartę swojej historii. Sweet July to drugi singiel zapowiadający 10. album zespołu Take That. Grupa kończy właśnie triumfalną trasę The Circus Life, w ramach której koncertuje na brytyjskich stadionach. Jednocześnie zespół otwiera kolejny rozdział muzycznej historii, prezentując Sweet July, drugą zapowiedź 10. albumu w karierze. Nowy singiel prezentuje pełnię możliwości wokalistów. Sweet July to zmysłowa letnia piosenka napędzana wyrazistym rytmem i charakterystycznym, urywanym wokalem. Jej punktem kulminacyjnym jest klasyczny, pełen euforii refren w stylu Take That. Szczegóły nadchodzącej płyty zespołu są na razie objęte tajemnicą. Wiadomo jedynie, że wydawnictwo ukaże się w tym roku. Music News. Jeszcze jedna nowość, tym razem z naszego rodzimego podwórka. Po sukcesie singla Trzy razy bardziej, Hania Kuzimowicz otwiera nowy etap i wspólnie z Kairą prezentuje singiel Szkoda na to łez. To piosenka o odpuszczaniu tego, co zabiera energię i wybieraniu siebie bez wielkiego dramatu. Zamiast rozdrapywać emocje, Hania i Kaira zamieniają je w swobodny, pełen kobiecej charyzmy, wakacyjny soundtrack. Szkoda na to łez to piosenka dla wszystkich, którzy wolą puścić coś wolno, bez ciężaru, bez żalu, za to z uśmiechem i lekkością. To na koniec zaglądamy na naszą wakacyjną playlistę. Czas na kolejne premiery, które zagramy specjalnie dla Was. Alan Dixon, Fred Lennig z nagraniem Work For It, Claddy Gall, White Flag i Lowry Katie Alex z piosenką Tell Me. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę, do miłego.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Dziś maksymalnie 20 stopni, ale już z dnia na dzień, jutro coraz cieplej, a w weekend nawet do 25 stopni, więc lato wraca całe szczęście już na Dolny Śląsk. Jakość powietrza, ona dziś cały czas jest bardzo dobra, wiatr już wieje z prędkością łagodną. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono cały czas jest stabilne, wynosi 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Więcej czasu na ekspertyzę katastrofy w Stroniu Śląskim potrzebują naukowcy. Przetarg na dzierżawę obiektu po schronisku przy ulicy Jordana w Legnicy. A na początek jeszcze raz sytuacja na Bobrze. Wciąż obowiązuje zakaz korzystania z rzeki. Jak wynika z opublikowanego wczoraj przez sanepid komunikatu, sytuacja na części odcinków rzeki stopniowo się poprawia. Inspektorzy nie potwierdzili obecności śniętych ryb ani informacji o martwych zwierzętach. O szczegółach Andrzej Stefańczyk.
4: Najnowsze pomiary pokazują, że jakość wody w Bobrze stopniowo się poprawia. Lepsze natlenienie odnotowano m.in. w rejonie Lwówka Śląskiego i w Łodzic Wielkich. Jednak w Marczowie poziom tlenu nadal pozostaje niski. Inspektorzy nie potwierdzili obecności śniętych ryb, ani doniesień o martwych zwierzętach. Sanepid podkreśla również, że wyniki badań rtęci nie stanowią zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, a woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna. Mimo poprawy sytuacji nadal obowiązuje zakaz korzystania z Bobru na odcinku od Zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. W działaniach mających poprawić jakość wody nadal wykorzystywanych jest 10 areatorów. Część urządzeń została przeniesiona do Marczowa, Lwówka Śląskiego i Brunowa, gdzie mają wspomagać natlenianie rzeki, a rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Wodami Polskimi oraz Polskim Związkiem Wędkarskim. Kolejne wyniki badań i aktualne informacje służby mają opublikować dzisiaj o godzinie 14. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Długo panowała na ten temat cisza, która właśnie została przerwana. 27 lipca odbędzie się przetarg na dzierżawę obiektu przy ulicy Jordana w Legnicy, gdzie dawniej mieściło się szkolne schronisko młodzieżowe.
5: Teraz urzędnicy będą je weryfikować. Składowisko ma zniknąć w ciągu 2 lat. Gmina Miejska Głogów otrzymała na ten cel 42 miliony złotych z rządowych środków. Zabezpieczenie było o ponad milion wyższe. Jak się okazało, koszt likwidacji składowiska może być niższy nawet o 26 milionów. Do urzędu wpłynęły 2 oferty. Pierwsza to około 16,5 miliona, druga to nieco ponad 22 miliony złotych. Postępowanie ma zostać zakończone bardzo szybko, podobnie jak szybko ma pojawić się informacja o jego wyniku. Jak powiedział Piotr Poznański, wiceprezydent Głogowa, te ceny są atrakcyjne, ale trzeba ten proces doprowadzić do końca. Warto również dokładnie sprawdzić, jak doszło do początku całej sprawy i zadbać, by się to nie powtórzyło. Około 20 milionów złotych na likwidację czegoś, czego być nie powinno, to i tak bardzo duża kasa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej po raz kolejny przedłużają termin wydania opinii w sprawie katastrofy w Stroniu Śląskim, gdzie we wrześniu 2024 roku pękł wał zapory na potoku Morawka. Więcej na ten temat Jacek Zych.
6: Tak, taka decyzja zapadła po ubiegłotygodniowym spotkaniu śledczych z naukowcami. To już kolejny termin, jaki dają sobie obie strony. Prokuratura potrzebuje tej opinii do śledztwa w sprawie pęknięcia wału przy zaporze zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim we wrześniu 2024 roku.
7: W czwartek 25 mieliśmy takie kolejne. Przypuszczam, że jeszcze pewnie w ciągu wakacji, ewentualnie na początku września będziemy mieć już takie, mam nadzieję, już bardziej podsumowujące, ale to na ten temat. Tak, Ja regularnie się z biegłymi spotykam i regularnie wymieniamy informacje na temat postępu prac i tego, co jeszcze ja bym oczekiwała, czego oni oczekują.
6: Powiedziała prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy, która prowadzi to postępowanie. Ja przypomnę, że naukowcy starają się ustalić przyczyny katastrofy, która doprowadziła do zalania i zniszczenia Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju, położonych niżej wielu miejscowości Kłodzka i Barda.
7: To nie jest łatwa opinia, tak? Bo można zrobić coś szybko i później zostanie bardzo dużo pytań do wyjaśnienia, a lepiej coś zrobić troszeczkę mniej i mieć nadzieję, że tych pytań dodatkowych jakichś za bardzo nie będzie, tak? Więc to jest po prostu chyba ważniejsze jest w tej chwili wyjaśnienie jak najbardziej szeroko i ustalenie tych wszystkich okoliczności niż zrobienie czegoś na szybko, nie przy takich sprawach.
6: Nowy termin wydania ekspertyzy wyznaczono na wrzesień, już po wakacjach. Ja do sprawy będę wracał. Świdnica, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hey yo, my name is Adal and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.

0: prościej się nie dało. Tytuł piosenki to Isabela, a artysta to również Isabela, no a tytuł to po prostu to imię powtarzane. Bardzo przyjemne nagranie, bardzo słoneczne, bo przecież trwa muzyczne radio Lato, a już za moment, za 13 minut na naszej antenie rozpocznie się najnowsze notowanie Hit Planety. Tam przywita się już z Wami Sebastian Wysoczański, a ja dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzone środowe popołudnie i zostawiam Was z bardzo wyjątkową piosenką. Piosenką, która z założenia miała opisywać to, co dzieje się w Australii i chyba to wyszło. Potwierdzą tylko ci, którzy tam byli. Men at Work i Down Under. Do usłyszenia.
1: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
0: Czas na wiadomości.
5: Lekarze o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Parlament Europejski zajął stanowisko w sporze między Warszawą a Kijowem. Ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie. Mirjam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji ministra zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
6: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
5: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiSu rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
7: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
5: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
8: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
5: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
9: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
5: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6 zł 78 groszy, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. A zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.
4: mocno przebojowa stacja na wakacje. Hit Planeta. Najnowsza lista

0: Benny Benassi, California Dreamin', a wcześniej Morandi, Miss Collie, Hallelujah. To są dźwięki, od których zaczęliśmy nasze dzisiejsze notowanie. W Muzycznym Radiu jesteśmy i zapraszamy na najbliższe 3 godziny właśnie pod znakiem takich oto melodii. Muzyczne Radio popołudniową porą. Polecamy się i zapraszamy, bo my będziemy z wami przez najbliższe 3 godziny. Sebastian Wysoczański, ruszamy.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
6: Hello, this is Son of Legend.
7: Hi, hello, this is Kate Ryan.
8: Hello, Poland, this is DJlicious.
9: Hello, my name is Emma Bill.
10: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
11: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Benji Forever Never Came. To już jest pierwsza część naszego środowego lądowania. Hit Planeta w muzycznym radiu i w towarzystwie drugiej nowości Shine Ujo, David Guetta, French Montana.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie.
4: Hey guys, I'm Kaio.
5: Hey guys, I'm Zara Larsson.
6: Hey, it's Morten Birch.
7: Hi everybody, this is Lia Ru.
8: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie.
5: Hi guys, it's Rihanna.
6: Hey everyone, this is Mons Samrlev.
7: Hello Poland, it's Katy Perry here.
8: Hi guys, my name is Sam Walker.
9: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 18.
0: Czas na wiadomości.
5: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
6: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
5: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków 240 zł za godzinę. Wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
7: Czyli już od 9 godziny dzisiaj rano tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że atu z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
5: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
8: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
9: Okay. Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
10: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
11: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie.
12: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
5: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
13: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
5: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 000 złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. najnowsza lista w Polsce.

0: Jonotas i Flipside w Muzycznym Radiu w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. To środowe popołudnie, to spotkanie na Hit Planecie. Ray Dalton na horyzoncie, Go That High.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Ekipa Wajstone w muzycznym radiu z utworem Would You Love Me Anyway, a na Hit Planecie mamy dla was dzisiejszą premierę. Pierwsza premiera i to jak bardzo świeża. Posłuchajcie koniecznie, ponieważ wczoraj grupa U2 pojawiła się w sieci, pojawiła się na świecie ze swoim najnowszym nagraniem zatytułowanym Street of Dreams i co istotne, ta piosenka promuje najnowsze wydawnictwo grupy U2, które ma ukazać się jesienią tego roku, a później, no później to już prosta droga do trasy koncertowej.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A zatem premierowo w muzycznym radiu U2 i Street of Dreams. Dajcie głośniej.

0: Dominik Dudek i Francis On My Mind, Albert RCB, Midnight Echoes. To są dźwięki, które polecamy wam w muzycznym radiu. W drugiej części naszego hit planetarnego spotkania zbliża się czas wiadomości. Koniec drugiej części dzisiejszego lądowania za moment.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Polska jest zadowolona ze szczytu NATO, ocenia prezydent Nawrocki. Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciw honorowaniu UPA przez Ukrainę. Entuzjaści teatru ulicznego mile widziani w Trójmieście. Zaczyna się międzynarodowy festiwal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw Sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary, relacjonuje Cezary Jaszczyk.
3: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. I jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
2: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
2: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i Briu. Współautor badania Piotr Biela.
5: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
2: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
1: Posłuchajcie koniecznie po 19:00 Axwell i Whatever Turns You On.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: What's up, Holem? It's Jubal.
5: Hi, I'm Karenin.
4: Witajcie, z tej strony Arek Łusowski.
6: Hello, people, this is Holy Molly.
7: Hello, Poland.
8: Hi, we are Blang and Jones.
7: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
9: Hit

Shakira i Dajdaj w muzycznym Radiu Debał za Iwona, dzisiaj prosto z miejsca czwartego. Za moment tak zagramy, jeśli chodzi o nasze podium, no to Andrea Bocelli, David Guetta i DNA, More Than A Game na miejscu trzecim, DJ Antoine, Never Stop The Party z miejsca drugiego, a sam szczyt to duet U-Bell z utworem Ocean House. Tak gramy dzisiaj na podium naszego hit planetarnego spotkania, za które pięknie wam dziękujemy. Sebastian Wysoczański, udanego popołudnia życzę. Do usłyszenia, pa!

0: na wakacjach. Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
2: 240 zł za godzinę to ma być maksymalne wynagrodzenie lekarza. Wymiana ciosów USA-Iran ma się szybko skończyć, zapowiedział Trump. A prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Ankarze z Wołodymirem Zełenskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy to zmiany, które chce wprowadzić w systemie ochrony zdrowia minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednak system e-kolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia dr Piotr Karniej.
3: Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
2: Jak zapowiada resort zdrowia, e-kolejki mają zostać wprowadzone do końca tego roku. Każdy pacjent będzie wtedy widział numer w swojej kolejce, a także będzie miał podpowiedź, gdzie może najszybciej wykonać zabieg. Nie sądzę, by wojna z Iranem zaczęła się na nowo. Wymiana ciosów szybko się skończy, powiedział Donald Trump na konferencji kończącej szczyt NATO w Ankarze. Mimo zawartego rozejmu w ostatnich dniach doszło do kolejnych wzajemnych ataków Iranu z USA. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Ankarze z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmawiali przez godzinę. Jak przekazał polski prezydent, nie udało się namówić Zełenskiego do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli UPA.
4: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
2: Nawrocki podkreślił przy tym, że niezmienne w relacjach Ukrainy i Polski pozostaje nastawienie do Rosji jako agresora i głównego zagrożenia dla obydwu państw. Znany zawodnik mieszanych sztuk walk skazany na 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny. Mamet H. usłyszał wyrok przed sądem rejonowym w Tarnowskich Górach. Sprawa dotyczyła m.in. paserstwa kradzionych samochodów, a także zlecenia zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności policjanta. Aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Tak wyglądają ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Spoza starego kontynentu do najlepszej 8 awansowały tylko broniąca tytułu Argentyna i Maroko. Mundial śledzi Michał Waszkiewicz.
5: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli 4. drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
2: No właśnie, dzisiaj na mundialu pierwszy dzień przerwy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi w niezależności. pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi w niezależności.
0: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 8 dzień lipca, no i w końcu słońce. Myślę, że wielu z was nie mogło się doczekać tego momentu, tak jak i kolejnego wieczoru z Muzycznym Radiem. Patryk Łasica, witam was jak zawsze w wyborowym towarzystwie. Dziś nasze spotkanie otworzyło Block and Crown, The Sun Never Goes Down, i miejmy nadzieję, że dokładnie tak będzie. Zanim jednak wskoczymy w ocean hitów przy okazji festiwalu, czas na 5 minut dla ogłoszeń. Dżem, mydło i powidło. Jeśli macie ochotę coś kupić, sprzedać, zamienić, ogłosić, to możecie to zrobić właśnie teraz na naszej antenie. Jest ona do waszej dyspozycji, tak jak numery telefonów 757-646-646 albo końcówka 645.
2: Autopromocja.
0: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
1: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jednak się nie udało, spróbujemy na drugim telefonie. Dobry wieczór, witam, Muzyczne Radio.
3: Dobry wieczór, Jarek ze Szczegomia.
1: Witamy.
3: Ja chętnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany oraz militaria z I i II wojny światowej, w tym głównie szable, hełmy, magnety, oznaczenia. Mój telefon 604 701
1: tak.
3: 052. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania komplet letnich w rozmiarze 235-50x19. Nowe, nieużywane. Drugie ogłoszenie, sprzedam zbiornik na wodę 1000 litrów Mauser. I trzecie ogłoszenie, sprzedam kantówki 8x6-3 metrowe. Sztuk 25. Więcej informacji pod numerem telefonu 697 741 302. Pozdrawiam całe muzyczne.
1: Pozdrawiamy ciebie również, do usłyszenia. Dobry wieczór.
5: Dzień Kartwejlera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
6: Dobry wieczór, Tomek, z Loterii.
1: Witamy, Tomku.
6: Ja mam do sprzedania kask firmy Horny, motocyklowy. Do tego tu czarny, do tego dorzucam jeszcze interkom. I więcej poinformacji pod numerem telefonu 724 852
1: tak.
6: 740.
1: 740.
6: Dziękuję, pozdrawiam Muzyczne Radio.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: I witamy, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, Norbert z Witkowa. Ja dzwonię dzisiaj, bo mam do sprzedania Dacia Sandero wersji pierwszej, 1.4 silnik, tam jest chyba 60 koni. Auto oddam w dość niskiej cenie. Muszę więcej informacji pod numerem telefonu 604 891
1: 310. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór.
8: Ale to dosłownie posiadkowane, to jakby podziurkowane tu na tym odcinku.
1: Chyba się nie udało, także spróbujemy na drugim telefonie. Dobry wieczór. Tutaj też się nie udało, przejdźmy więc do ogłoszeń, bo jak wiecie albo nie wiecie i zaraz się dowiecie, również do naszego dżemu możecie wysyłać ogłoszenia. Wystarczy wysłać SMS o treści DMP, dalej treść, numer telefonu to 75567, koszt takiego SMS-a to 11 zł i 7 groszy, no i wówczas macie pewność, że wasze ogłoszenie zostanie odczytane, ale teraz przywitajmy jeszcze kolejną osobę. Albo jednak i nie, to przejdźmy do tych ogłoszeń. Pierwsze z nich, kupię samochód Renault Twingo pierwszej generacji, to jest Adrian i numer telefonu do Adriana 663-381-300. Kolejne ogłoszenie, do sprzedania mieszkanie w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich o powierzchni 50 m2, składa się z trzech pokoi i numer telefonu to 601-838-386. Kolejne ogłoszenie, odkupię minerały takie jak agaty, kwarce, kalcyty i inne, uczciwa cena 662-562-307. 662-562-307. I ostatnie ogłoszenie usługowe, montaże drzwi, panele i tutaj numer telefonu 570-257-117. Jeszcze raz 570-257-117. Czas dobiegł końca, no może jeszcze ostatni słuchacz. Dobry wieczór.
9: Halo?
1: Dobry wieczór. Jak najbardziej, witamy.
9: No, mam do sprzedania Opla Astra 3, 2004 rok, 1.6, benzyna, gaz. Aktualne badanie techniczne niedawno zrobione. opłacone składka OC, elektryczne szyby, sprawna klimatyzacja. Mhm. I to wszystko pod numerem 696-116-157. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy. I tym telefonem już definitywnie kończymy. Kolejny dżem już jutro o tej samej porze. Gorąco Was zapraszamy. A teraz zaproszę Was na piosenkę dnia. I tutaj bardzo ciekawa kolaboracja, bo pojawi się Dominik Dudek, Francis on My Mind, Albert RCB i Midnight Echoes.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.

Music News wracają do Was wakacyjną porą wraz z artystami, którzy pochwalić się mogą nowymi piosenkami. Wśród nich znalazło się miejsce dla Sieny Spiro, Ale Farben i Marshmello. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Nadszedł moment, na który fani Sieny Spiro czekali od wielu miesięcy. Debiutancki album artystki zatytułowany Visitor właśnie ujrzał światło dzienne. Sienna prezentuje na nim ponadczasowe kompozycje bazujące na jej imponującym wokalu. Każdy z trzech wydanych przed premierą krążka singli trafił na listę Billboard Hot 100. Wraz z premierą albumu artystka prezentuje kolejny singiel. Great Expectation, bo o nim tutaj mowa, to nastrojowa kompozycja z pogranicza soulu i popu z majestatycznym refrenem oraz orkiestrowymi aranżacjami. Utwór bezpośrednio nawiązuje do jednego z głównych motywów albumu Visitor – odnajdywania siły w obliczu porzucenia. Great Expectation opowiada o czasie, w którym przez pewien okres mieszkałam w Nowym Jorku i rozmawiałam z kimś, kto ciągle powtarzał, że mnie odwiedzi, wspomina Sienna. Każdego ranka schodziłam po schodach mojego budynku i przez krótką chwilę naprawdę wierzyłam, że będzie czekał na mnie przed wejściem. Potem przez kilka kolejnych minut szłam ulicą i wyobrażałam sobie, co bym powiedziała, co bym czuła i co by się wydarzyło, gdyby rzeczywiście tam był. Nigdy się nie pojawił. Ta piosenka przestała być z czasem opowieścią o tej właśnie osobie, a stała się opowieścią o samych oczekiwaniach. O tym, czy są czymś pięknym, czy tylko sposobem na przygotowanie się do rozczarowania. Napisałam ten utwór wiedząc w głębi duszy, że nigdy nie stanie się tym, czego pragnęłam i że życie wyobrażeniem o nim było bezpieczniejsze niż całkowita pustka, dodała artystka. Teraz Ale Farben, który udostępnił swoim słuchaczom premierowy utwór Voices. Piosenka jest owocem współpracy artysty z pochodzącą z Londynu wokalistką i songwriterką Melody. Singiel wyznacza nowy kierunek w brzmieniu berlińskiego DJ-a i producenta, łącząc garage house z nowoczesnym popem i estetyką współczesnej muzyki klubowej. Melody wnosi do utworu Voices wyraźnie popowy charakter dzięki swojemu charakterystycznemu wysokiemu wokalowi i chwytliwym melodiom. Artystka porusza się swobodnie między gatunkami, ugruntowała swoją pozycję na scenie dzięki międzynarodowym współpracom. To jedna z najciekawszych nowych postaci na scenach popowych i elektronicznych. Voices, głos Melody doskonale współgra z produkcją, stając się emocjonalnym centrum utworu. Pod względem muzycznym singiel jest energetyczną kompozycją inspirowaną garage house'em, napędzaną pulsującym rytmem i konsekwentnie budowanym napięciem. Po nastrojowym wstępie utwór przechodzi w dynamiczny drop, który podkreśla z miejsca zapadający w pamięć główny muzyczny motyw. Powtarzane, przypominające, skandowane wersy wzmacniają chwytliwy, niemal hipnotyczny charakter tej właśnie piosenki. No to prawie na koniec jeszcze jedna muzyczna nówka. Marshmello i Kelsea Ballerini stworzyli przebojową mieszankę. Inspirowana muzyką country produkcja Marshmello łączy się z charakterystycznym wokalem Kelsea i chwytliwą melodią. Bazujący na rytmicznym klaskaniu, akustycznej gitarze i jasnym wpadającym w ucho refrenie utwór Another Drink oddaje beztroską atmosferę letniej nocy. Świetnie się bawiłem, szukając własnego podejścia do produkcji country przy tym właśnie utworze, powiedział Marshmello. Jestem wdzięczny Kelsei za zaufanie mojej wizji. To niezwykła artystka i wspaniała osoba. Oboje jesteśmy bardzo dumni z tej właśnie piosenki i nie możemy już doczekać się, aż usłyszą ją wszyscy nasi słuchacze, dodał artysta. No to na koniec łapcie kolejne muzyczne premiery, które wylądowały na naszej wakacyjnej playliście. Madonna i Martin Garrix z nagraniem Bizarre, Rehab z nowym singlem The Last Dance i Natalia Grosiak z najnowszą piosenką Gdyby ktoś pytał. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. Więcej czasu na ekspertyzę katastrofy w Stroniu Śląskim potrzebują naukowcy. Przetarg na dzierżawę obiektu po schronisku przy ulicy Jordana w Legnicy. A na początek jeszcze raz sytuacja na Bobrze. Wciąż obowiązuje zakaz korzystania z rzeki. Jak wynika z opublikowanego wczoraj przez sanepid komunikatu, sytuacja na części odcinków rzeki stopniowo się poprawia. Inspektorzy nie potwierdzili obecności śniętych ryb ani informacji o martwych zwierzętach. O szczegółach Andrzej Stefańczyk.
3: Najnowsze pomiary pokazują, że jakość wody w Bobrze stopniowo się poprawia. Lepsze natlenienie odnotowano m.in. w rejonie Lwówka Śląskiego i w Łodzic Wielkich. Jednak w Marczowie poziom tlenu nadal pozostaje niski. Inspektorzy nie potwierdzili obecności śniętych ryb, ani doniesień o martwych zwierzętach. Sanepid podkreśla również, że wyniki badań rtęci nie stanowią zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, a woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna. Mimo poprawy sytuacji nadal obowiązuje zakaz korzystania z Bobru na odcinku od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. W działaniach mających poprawić jakość wody nadal wykorzystywanych jest 10 aeratorów. Część urządzeń została przeniesiona do Marczowa, Lwówka Śląskiego i Brunowa, gdzie mają wspomagać natlenianie rzeki, a rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Wodami Polskimi oraz Polskim Związkiem Wędkarskim. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Długo panowała na ten temat cisza, która właśnie została przerwana. 27 lipca odbędzie się przetarg na dzierżawę obiektu przy ulicy Jordana w Legnicy, gdzie dawniej mieściło się szkolne schronisko młodzieżowe.
4: Teraz urzędnicy będą je weryfikować. Składowisko ma zniknąć w ciągu 2 lat. Gmina Miejska Głogów otrzymała na ten cel 42 miliony złotych z rządowych środków. Zabezpieczenie było o ponad 1 milion wyższe. Jak się okazało, koszt likwidacji składowiska może być niższy nawet o 26 milionów. Do urzędu wpłynęły 2 oferty. Pierwsza to około 16,5 miliona, druga to nieco ponad 22 miliony złotych. Postępowanie ma zostać zakończone bardzo szybko, podobnie jak szybko ma pojawić się informacja o jego wyniku. Jak powiedział Piotr Poznański, wiceprezydent Głogowa, te ceny są atrakcyjne, ale trzeba ten proces doprowadzić do końca. Warto również dokładnie sprawdzić, jak doszło do początku całej sprawy i zadbać, by się to nie powtórzyło. Około 20 milionów złotych na likwidację czegoś, czego być nie powinno, to i tak bardzo duża kasa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej po raz kolejny przedłużają termin wydania opinii w sprawie katastrofy w Stroniu Śląskim, gdzie we wrześniu 2024 roku pękł wał zapory na potoku Morawka. Więcej na ten temat Jacek Zych.
5: Tak, taka decyzja zapadła po ubiegłotygodniowym spotkaniu śledczych z naukowcami. To już kolejny termin, jaki dają sobie obie strony. Prokuratura potrzebuje tej opinii do śledztwa w sprawie pęknięcia wału przy zaporze zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim we wrześniu 2024 roku.
6: W czwartek 25 mieliśmy takie kolejne. Przypuszczam, że jeszcze pewnie w ciągu wakacji, ewentualnie na początku września będziemy mieć już takie, mam nadzieję, już bardziej podsumowujące, ale to na ten natomiast tak. Ja regularnie się z biegłymi spotykam i regularnie wymieniamy informacje na temat postępu prac i tego, co jeszcze ja bym oczekiwała, czego oni oczekują.
5: Powiedziała prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy, która prowadzi to postępowanie. Ja przypomnę, że naukowcy starają się ustalić przyczyny katastrofy, która doprowadziła do zalania i zniszczenia Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju, położonych niżej wielu miejscowości Kłodzka i Barda.
6: To nie jest łatwa opinia, tak? Bo można zrobić coś szybko, i później zostanie bardzo dużo pytań do wyjaśnienia, a lepiej coś zrobić troszeczkę mniej i mieć nadzieję, że tych pytań dodatkowych jakichś za bardzo nie będzie, tak? Więc to jest po prostu, chyba ważniejsze jest w tej chwili wyjaśnienie jak najbardziej szeroko i ustalenie tych wszystkich okoliczności niż zrobienie czegoś na szybko, nie przy takich sprawach.
5: Nowy termin wydania ekspertyzy wyznaczono na wrzesień już po wakacjach. Ja do sprawy będę wracał. Świdnica, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Autopromocja.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Kolejne wydanie naszego wakacyjnego pasma, które mimo swojej ogromnej różnorodności ma jedną cechę wspólną. Brzmi po prostu świetnie, no a jeśli wy chcielibyście czuć się świetnie dzisiejszego wieczoru, to trafiliście w najlepsze miejsce. Patryk Łasica, witam was. No i startujemy z festiwalem i to w rytmie czaczy.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Hellbent i Believe It. Wierzyć zawsze warto, szczególnie w siebie. A teraz, moi drodzy, trzymajcie się mocno, bo lecimy prosto w kierunku słońca i to z Jurzelem.
1: Festiwal wakacji.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
4: W nowym miejscu.
3: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: Estate of Trance.
2: Estate of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 21.
3: Czas na wiadomości.
7: Po szczycie NATO w Ankarze dużo słów o jedności sojuszu. 81% maturzystów zdało egzamin, teraz można pomyśleć o studiach. Uwaga na bąblowice, to ciężka choroba związana z jedzeniem nieumytych owoców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Na koniec spotkania liderzy państw podpisali wspólną deklarację. Kraje Europy oraz Kanada zadeklarowały większą odpowiedzialność za obronę sojuszu. To dobry ruch, nie tylko ze względu na oczekiwania prezydenta USA Donalda Trumpa, mówi dyrektor Aspen Institute Central Europe Bartłomiej Kot.
8: My musimy mieć jako Europejczycy po prostu swoje własne możliwości produkcyjne, swoje własne możliwości odstraszania w stosunku do Rosji i Białorusi, bo w sytuacji, w której nadszedłby ten konflikt, o którym mówimy, Amerykanie prawdopodobnie będą musieli też alokować swoje zdolności gdzieś indziej poza Europą.
7: Państwa NATO zobowiązały się też do zbiorowej obrony w przypadku ataku na któregokolwiek członka sojuszu. Kraje traktatu wskazały Rosję jako długoterminowe zagrożenie, a także zadeklarowały chęć dalszego wsparcia Ukrainy. W ciągu najbliższych 2 lat do Kijowa ma trafić 140 miliardów euro, łącznie 70 miliardów, w tym i 70 w przyszłym roku. Prezydent USA chwali przebieg szczytu w Ankarze. Donald Trump mówi o wielkich postępach i zmianach. Oświadczył, że wszyscy członkowie sojuszu odpowiedzieli na wezwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Amerykański prezydent podkreślił, że podczas szczytu odczuł wielką jedność sojuszu. Za tydzień ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Poinformowali o tym organizatorzy akcji, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. SOR będzie zbierać podpisy do połowy września. Potem będzie ogłoszone referendum, które mogłoby się odbyć na początku grudnia. A już dziś maturzyści poznali wyniki egzaminów. 81% absolwentów ma co świętować. Gdy emocje opadną, czas na kolejną ważną decyzję. Trwa rekrutacja na studia. Psychologia czy lingwistyka stosowana to tylko niektóre kierunki, które najchętniej wybierają maturzyści.
9: Iść na psychologię gdzieś na studia?
10: Lingwistyka stosowana.
11: Już się zapisałem na SGW i na VAT. Jeszcze myślę nad Politechniką, jednym kierunkiem pewnie się też zapiszę. Głównie na logistykę patrzę. Ewentualnie jakaś tam socjologia.
12: Planuję iść na informatykę na Politechnice i póki co wychodzi na to, że punktowo się zgadza i powinienem się tam dostać.
13: Teraz czekam na testy sprawnościowe, na AWF i miejmy nadzieję, że dobrze pójdą.
7: Na wielu uczelniach rekrutacja potrwa do końca lipca. Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają, lisy roznoszą bąblowca. To rodzaj bardzo groźnego tasiemca, którego larwy możemy połknąć, jedząc nieumyte jagody czy poziomki. Wywołuje on u ludzi ciężką chorobę pasożytniczą zwaną bąblowicą.
14: Może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodkowym układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia.
7: Mówi dr Beata Logiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Czyli przede wszystkim trzeba myć leśne owoce.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Sound of Infinity, czyli dźwięk nieskończoności, a przy okazji także nieskończona ilość pozytywnych wibracji. Takie rzeczy tylko w muzycznym radiu. Mamy 10 minut po godzinie 21. No i słyszymy się na falach wakacyjnego festiwalu hitów. I skoro to festiwal hitów, skoro są wakacje, to zapraszam wszystkich do tańca i jednocześnie na podróż prosto do Brazylii.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

Ostatnie 7 minut festiwalu należały do Gregora Salto, no i myślę, że spożytkował je naprawdę w pięknym stylu. Can't stop playing, nie mogę przestać grać, można powiedzieć dosłownie. A teraz dosłownie nie będziecie mogli przestać śpiewać, bo przed nami Danza Kunduro.

0: stacji Solar. Hasta la vida, czyli do życia. No i całe szczęście, że mamy A na końcu. I tak, a propos, czas na nowość od BK Duke'a, Storm in My Hips.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym

0: A teraz trzymajcie się mocno, bo przed nami porcja solidnego trensu. Bibi Rexa.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Kyla, Sexy Trumpet. Mamy 11 minut do godziny 22. No i te ostatnie minuty będą spożytkowane jak najlepiej tylko można. Najpierw SL i Paul Richard, Shine On Me, następnie Studio 45, Pure Honey. No i na finał wpłyniemy do portu wraz z czarną perłą. Zagra dla nas Scotty, a w tym porcie zadomowimy się. No i usłyszymy najlepsze hity z XX wieku. Strefa 79 popita już po godzinie 22. Także koniecznie bądźcie z nami. No a teraz słuchamy i koniecznie dajcie głośniej.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja. Muzyczne radio.
2: Z nami nie będziesz się nudzić.
0: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
2: i ponadczasowych klasyków
0: z całego świata.
1: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
0: Czas na wiadomości.
4: Parlament Europejski przyznał, że Ukraina eskaluje spór o UPA. Są pomysły na poprawę systemu ochrony zdrowia, w tym maksymalne stawki dla lekarzy. W Chinach tornado wyssało mężczyznę przez okno z 12 piętra. Cudem przeżył upadek, trafił do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa jest o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
5: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów, to jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
4: Europarlament wezwał też do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś plany zmian w systemie. Pomysły szefowej resortu to m.in. jawność wyników konkursów na świadczenie usług dla szpitali, elektroniczne kolejki do lekarzy i limity zarobków medyków. Pracownicy sektora medycznego mieliby otrzymywać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wojewoda kujawsko-pomorski zapowiada kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Chodzi o zgłaszane przez lekarzy nieprawidłowości na SOR-ze. Braki kadrowe mają być łatane lekarzami z innych oddziałów i maskowane kreatywną dokumentacją. Swoją kontrolę w szpitalu przeprowadza już Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
6: Kontrola wojewody ma się rozpocząć w piątek i objąć okres od lipca 2024 roku do 10 lipca 2026 roku. Urzędnicy sprawdzą, czy szpitalny oddział ratunkowy spełnia wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby personelu medycznego. Swoją kontrolę w placówce przeprowadza też Narodowy Fundusz Zdrowia. Głos w tej sprawie zabrali też lokalni politycy PiS, do których mają zgłaszać się kolejni pracownicy oraz mieszkańcy. Radny Adrian Mul.
7: Mamy sygnały dotyczące nieprawidłowości na laryngologii, na ortopedii, na kardiologii dziecięcej, w szpitalu dziecięcym.
6: Szpital odpiera zarzuty, twierdząc, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala.
4: W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów. Stworzył takie postacie jak Bąbelek i Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. 60 uczestników obozu harcerskiego musiało się ewakuować we Fromborku. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem, Nidzie i w Piaskach. Silny wiatr także w Chinach. Tornado wyssało mężczyznę z mieszkania na 12 piętrze. Mieszkaniec bloku został porwany z mieszkania wraz z sofą, stołem i szafkami. Przeżył. Spadł na trawnik pod blokiem, trafił do szpitala na intensywną terapię. W mieszkaniu byli też jego żona i dziecko. Ich huragan nie dosięgnął.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Najschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen.
9: Okay.

Ryan, Paris i Dolce Vita. Słodkie życie, piękne życie, no nic tylko żyć i nie umierać. Szczególnie jeśli słyszymy się na falach Strefy 79. Patryk Łasica, dobry wieczór, mamy kwadrans po godzinie 22. No i żeby za szybko nie opuścić słonecznej Italii, niech zagra dla nas jeszcze Richie Poveri.

Camouflage, love is a shield, czyli miłość jest tarczą, no ale może być także piętą achillesową. 32 minuty po godzinie 22, pora coraz to późniejsza, na naszym Facebooku standardowo coraz to więcej naszych słuchaczy. Witam serdecznie Joannę, Mateusza, Magdalenę, Arkadiusza, Daniela, Piotra, Kubę, Pawła. Bardzo miło was wszystkich widzieć, no i przejdźmy do waszych propozycji. A przed nami utwór od Mateusza, Alphaville.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
2: To było Human Link i Don't You Want Me, a tak jak tutaj nasz słuchacz Wiesław słusznie zauważył, dziś swoje kolejne urodziny obchodzi legendarna Wanda Kwietniewska. Ponad 40 lat na scenie, hity, które nucą całe pokolenia, trasy koncertowe od morza aż po Tatry, no a na koniec miesiąca obecnie państwowa emerytura ZUS-u w kwocie 700 zł. Tak to wygląda niestety żywot artystyczny. Wandę serdecznie pozdrawiam, życzymy oczywiście 100 lat i wszystkiego co najlepsze. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakiś utwór usłyszymy w tym albo w nadchodzącym roku. No i posłuchajmy legendarnego Hi-Fi.

Kenny Loggins, no i rock'n'rollowe Footloose. Mamy 2 minuty po godzinie 23. To był utwór z roku 84. No i w okolicach lat 80. pozostaniemy, ale przeniesiemy się na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, gdzie działy się rzeczy z pogranicza dyskoteki, także interwencji policyjnej. A to chodzi mi o tą sytuację, kiedy asystentka królowej disco Donny Summer została brutalnie przegoniona z ulicy Los Angeles przez policjanta, który pomyślał, że to jest pani lekkich obyczajów, no to Donna mogła po prostu złożyć na niego skargę, ale zamiast tego przygotowała po prostu konia trojańskiego, którego wtoczyło na parkiety całego świata i był to utwór Bad Girls w lipcu 79 roku. Zdominował on wszystkie listy przebojów, także jeśli kiedyś ktoś was wpieni, to przelejcie ten bunt w ręce kreatywności i mogą naprawdę stać się cuda. Dream!

Dream on i Nazaret. Warto marzyć, no ale nie warto bujać w obłokach. Wspominałem przed 3 minutami o Donnie Summer, o kulisach powstawania utworu Bad Girls, a za emisyjnymi kulisami niestety pora późna, lata swoje już mam, no i nie trafiłem w ten przycisk, co trzeba. Czasami myślę, tak zdarzyć się może. To było Nazaret, utwór, który miał zagrać zaraz za Donną, ale myślę, że mimo wszystko był to naprawdę niezły support. No a teraz czas na zapowiedziane już wcześniej Złe Dziewczyny.

Everything but the girl, no i oczywiście Missing. 18 minut po godzinie 23. Z tego, co nam wiadomo, cieplice są na fali muzycznego radia. No i to właśnie Piotrek z Cieplic poprosił o utwór Led Zeppelin z pozdrowieniami dla piekarzy.

No i hej, Bonnie M, Bahama Mama, 34 minuty po godzinie 23, no a my płyniemy sobie w morzu, muzycznym morzu XX wieku. Bardzo wyjątkowy okres, szczególnie jego druga połowa, no bo nie było jeszcze w historii świata takiego czasu, kiedy to w każdej kolejnej dekadzie muzyka byłaby zupełnie różna i innowacyjna. Nawet w naszym obecnym XXI wieku to nadal echa tego, co już było grane. Za nami przystanek w latach 70. legendarna formacja Bonnie M, no i czas na kolejną zespołową legendę. Będzie to ABBA, no i Dancing Queen.

Pet Shop Boys, love comes quickly, czyli miłość przychodzi szybko, intensywnie, niczym zatrucie pokarmowe, no ale nawet jeśli skończyłoby się na tym, że wyszło z tego, nic nie wyszło, to przypominam, że zarówno miłość, jak i zatrucia zdarzają się nie raz, nie dwa, nawet nie trzy razy. 17 minut nam zostało do północy, no i spoglądając na zegar, usłyszymy także utwór, który o nim opowiada. Przywitajmy Dytę Bartosiewicz, propozycję od Doroty, którą pozdrawiamy.

Fajnie by było móc zatrzymać ten zegar, ale też czym jest czas, bo tak naprawdę istnieje on tylko dla nas, dla organizmów żywych. Z perspektywy wszechświata nie istnieje przyszłość ani przeszłość. Prawdopodobnie wszystko jest pętlą, no i jednocześnie każdy moment trwa wieczność. A największy paradoks tego czasu jest taki, że nawet największe głowy tego świata do tej pory nie wiedzą, co tak naprawdę odmierzamy i czym jest każda kolejna sekunda na tych zegarach. No są rzeczy na tym świecie, które się nawet fizjologom nie śniły, a ja wam życzę, żeby przyśniło się wam coś miłego, coś, co będzie zdecydowanie ponadczasowe. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, spokojnej nocy i do następnego spotkania w eterze.